białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość

0: Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówił mocą Ducha Świętego. Rzekł Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej, aż położę twoich nieprzyjaciół pod stopy twoje. Sam Dawid nazywa go Panem, jakże więc jest tylko jego synem? A liczny tłum chętnie go słuchał.
1: Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, jak ważne są pytania i jak potrzeba je stawiać. Jeśli chcę kogoś poznać, jeśli chcę poznać Jezusa, to warto w tej relacji stawiać pytania. Dlaczego? Ponieważ pytania pomagają przejść trudności. Pytania często pomagają nam zrozumieć rzeczywistość. Nie bójmy się stawiać pytań Bogu.

0: wieki wieków.
1: 5 czerwca 1894 roku w Lwowie uroczyście otwarto panoramę racławicką, namalowaną pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Tego dnia w roku 2004 w Los Angeles zmarł prezydent Ronald Reagan, a 5 czerwca 754 roku po Chrystusie męczennikiem został święty Bonifacy, nazywany apostołem Niemiec, choć na świat przyszedł około roku 673 w Anglii. Jako benedyktyn został papieskim wysłannikiem na tereny misyjne w Germanii, które chciał włączyć do rzymskiego kościoła. Korzystał z licznych przywilejów biskupa misyjnego, dlatego mógł mianować nowych biskupów i zakładać nowe klasztory. Dożył sędziwego wieku 80 lat i wciąż był aktywny w pracy apostolskiej. Gdy ruszył na misję do Fryzji, on i jego 52 towarzyszy zostali napadnięci przez pogan. Po męczeńskiej śmierci jego ciało trafiło najpierw do Utrechtu, a potem do Fuldy, gdzie co roku przy jego nagrobku zbiera się niemiecki episkopat.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
3: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan, różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Delikatesy Market Point. Pomidor malinowy 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów, krasny staw, 1,99 za sztukę z kartą Market Point. Makaron Rubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra, 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
11: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
0: Reklama.
12: Radio Plus Kraków.

0: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
3: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
7: Ło, widzisz to co ja?
8: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smak i bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.

Przed momentem minęła ósma. Dzień dobry w piątek. To jest Radio Plus, to przeboje z nutą nostalgii. Piątek wyjątkowy, bo trwa długi czerwcowy weekend. No i wiele osób ma wolne i korzysta z tego czasu. Cieszę się, że spędzacie ten poranek z nami. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry. Na początku Tina Turner.

0: Radiu Plus słyszycie przeboje z nutą nostalgii i tak będzie przez cały dzień. Dzisiaj piątek, piąty dzień czerwca, proszę jak się miło złożyło. Imieniny świętują Waleria, Walter i Bonifacy. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów i dla tych, którzy dzisiaj mają urodziny. Pomyślności najlepszego do Radia Plus. Za chwilę zagram wam przebój Abby, a później będzie Enigma.
1: Reklama. Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Kaufland jest
7: już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dalmayer Classic Intense. Kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: Reklama.

W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest Enigma, a już za chwilę Budka Suflera i Takie Tango. Polska muzyka świętuje, trwa 63. festiwal w Opolu pod patronatem Radia Plus. Nasi wysłannicy są na miejscu, jest Marek Sierocki, jest Janek Pasterski. Dzisiaj od 12:00 specjalny program, prosto z Opola. Oczywiście będą opowiadać o tym, co się dzieje, o kulisach, ale także będą goście. Zapowiada się bardzo ciekawe popołudnie. Przypominam, wprost z Opola nasze studio już po 12:00. Budka Suflera, Takie Tango teraz, a później Shade i Nils Sedaka.

0: I am but a fool. Darling, I love you. Though you treat me cruel, you hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die.
1: Słuchacie Radia Plus i Przebojów z Nutą Nostalgii, to jest Neil Sedaka. Dzień dobry tym, którzy właśnie włączyli Radio Plus. Dzisiaj można było dłużej pospać, bo to przecież długi weekend. Wiele osób dzisiaj ma urlopy, zaplanowało sobie wolne, więc wypoczywają, no ale pewnie są też tacy, którzy na posterunku, w pracy. Dla was oczywiście także gramy Przeboje z Nutą Nostalgii. Za moment będzie Libertà, Albano i Romina Power, później Bonnie M, a o 9:00 zapraszam na serwis informacyjny.
2: Reklama. Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
10: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
9: I to gdzie?
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
11: Delikatesy Market Point. Pomidor malinowy 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów, krasny staw, 1,99 za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra, 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smak i bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.

0: Już tylko 3 minuty zostały do 9. Kolejną godzinę rozpoczniemy od serwisu informacyjnego. Sprawdzimy, co ważnego dzieje się w Polsce. Usłyszycie o tym na naszej antenie, a później zagram wam kolejne przeboje z nutą nostalgii. Na początku będzie Perfekt i utwór Niepokonani. Zapraszam, zostańcie z Radiem Plus.
1: Reklama. Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
2: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Buł w dół z MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Maja Chwalińska zachwyciła Paryż, ale to polskie serca zabiły najmocniej. Polka zagra jutro w finale French Open. Od tej informacji zaczniemy. Prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty mężczyzna, który z nożami zakłócił procesję Bożego Ciała w Sosnowcu. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jestem dumna z tego, jak to zniosłam, tak Maja Chwalińska komentuje swoje zwycięstwo w półfinale French Open. Polka, która po ponad 2 godzinach pokonała Dianę Schneider 7-6, 7-4, przyznała, że mecz był bardzo wymagający fizycznie i mentalnie. Więcej o tym już teraz nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Rywalką Chwalińskiej była Rosjanka Diana Schneider, która po awansie do półfinału mówiła, że w meczu z Polką spodziewa się prawdziwej bitwy. I nie pomyliła się. Mecz stał na bardzo wysokim poziomie sportowym, a do tego obie tenisistki na korcie zostawiły również serce, co po zwycięstwie przyznała sama Chwalińska.
3: Nie uważam, żeby tam był jakiś taki moment, w którym było widać, że jestem lepsza, bo tak naprawdę te gemy cały czas były na równowagi. No, biłyśmy się tam.
2: Podopieczna czeskiego trenera Jarosława Machowskiego do głównej drabinki awansowała z kwalifikacji. W Paryżu wygrała już 9 meczów. Teraz przed Polką wymarzony finał. W sobotę Chwalińska zagra z kolejną Rosjanką, 8 w rankingu WTA, Mirą Andrijewą.
1: Dokładna godzina tego spotkania nie jest jeszcze znana. Od wczoraj trzeźwieje w policyjnym areszcie. Gdy dojdzie do siebie, policja przeprowadzi z nim czynności procesowe. Chodzi o mężczyznę i niebezpieczny incydent podczas procesji Bożego Ciała w Sosnowcu. Na terenie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa pojawił się z nożami w rękach w okolicach ołtarza polowego. Policjanci, którzy zabezpieczali procesję, zareagowali natychmiast, obezwładnili mężczyznę i zatrzymali.
4: Był to 52-letni mieszkaniec Sosnowca, który w chwili zdarzenia miał około 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Nikomu nic nie stało.
1: Mówił Bartłomiej Mysłek z sosnowieckiej policji. Prawdopodobnie dziś mężczyzna zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. W wiadomościach Radia Plus Ukraina co najmniej 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych. A to po kolejnym rosyjskim ataku. W ciągu doby żołnierze Kremla wystrzelili 2 rakiety manewrujące i 216 dronów. Wiadomości o ofiarach śmiertelnych przekazano z Zaporoża, Chersonia i obwodu Dniepropietrowskiego. Wśród poszkodowanych jest 9-letnia dziewczynka. Remont drogi do Morskiego Oka prawie zakończony. Do końca długiego weekendu turyści, wozy konne i busy elektryczne będą mogły swobodnie poruszać się po szlaku. Dopiero po niedzieli przyjdzie czas na krótkie dokończenie remontu na odcinku Łysa Polana Wodogrzmoty Mickiewicza, mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień.
5: Ostatnia warstwa jest już położona, więc w firmie zostają tylko te dodatkowe prace na poboczach i te końcowe. Dlatego też te prace będą kontynuowane w przyszłym tygodniu po okresie tego najazdu. Po weekendzie czerwcowym firma dokończy pracę na tej drodze, ale zamknięć drogi już nie będzie.
1: Roboty wykończeniowe zaplanowano w dniach 8-10 czerwca. Wtedy szlak nie zostanie zamknięty dla pieszych, ale w tych dniach właśnie ze względów bezpieczeństwa ani zaprzęgi konne, ani busy nie będą kursowały.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A my zostajemy jeszcze przy długim czerwcowym weekendzie w Małopolsce. Samochody można zostawić w domu, a na wycieczkę wybrać się lokalnym pociągiem. Taki przejazd jest tańszy dzięki biletom rodzinnym, które na kilka dni wprowadził samorząd województwa małopolskiego.
6: W okresie długiego weekendu od Bożego Ciała oferujemy bilety rodzinne, gdzie można przemieszczać się całymi rodzinami od 2 do 6 osób po Małopolsce, która oferuje bardzo dużo atrakcji turystycznych, bardzo dużo atrakcji kulturalnych. Takimi akcjami przyciągamy na kolej pasażerów.
1: Mówił Łukasz Smołka, marszałek województwa. Małopolski bilet dla rodziny będzie obowiązywać do niedzieli.
7: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję kolejny za godzinę. Do 10:00 przeboje z nutą nostalgii. W sumie to jeszcze taki późny poranek, więc do kawy proponuję Perfect, a później piosenkę Bobby McFerrina Don't Worry, Be Happy. Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

0: słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Mamy czerwiec, a ta pogoda jakaś taka nieletnia. Co prawda do kalendarzowego lata to jeszcze trochę, no ale zazwyczaj czerwiec, no to już były prawdziwe upały, a tymczasem pogoda w kratkę. Trochę szkoda, że to tak się złożyło na ten długi czerwcowy weekend. Dzisiaj w wielu miejscach niestety opady deszczu, a temperatura momentami, na zachodzie szczególnie, nawet poniżej 20 stopni. No ale jak to? W czerwcu? No niestety. Za to jutro może być ładniej, niedziela także taka w kratkę, no ale będzie trochę słońca, więc będzie można skorzystać i wybrać się gdzieś na świeże powietrze. W Radio Plus za chwilę Dave Stewart i Candy Dulfer, on z duetu Eurythmics, ona wtedy młoda saksofonistka, razem nagrali utwór Lily Was Here.
1: Reklama. Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdu w koło Wieliczki. www.chomik.pl.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
1: Reklama.

Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii, formacja nieżywych schabów i piosenka Klub Wesołego Szampana. I nazwa zespołu i sam tytuł, no sami przyznacie, oryginalne. Utwór pod koniec lat 80. się pojawił, był wielkim przebojem, a tutaj ten charakterystyczny damski głos, który się pojawia i śpiewa Chciałabym, należy do Małgorzaty Pieńkowskiej, popularnej później aktorki znanej z serialu M jak Miłość. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, Modern Talking za parę chwil, później będzie Edyta Bartosiewicz, a teraz Bonnie Tyler.

0: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, to jest Diana Warwick. Za parę chwil Michael Jackson i Billie Jean, później będzie jeszcze Bangles i dziesiąta i serwis, a po 12, czyli już niedługo, startuje nasze festiwalowe studio, prosto z Opola. Z Festiwalu Piosenki Polskiej będą dla was program prowadzić Marek Sierocki i Janek Pasterski. Zapowiada się moc atrakcji, wielu gości, wiele ciekawostek, wiele bardzo fajnych rozmów. Po 12 przenosimy się do Opola. Zapraszam, zaplanujcie to popołudnie z Radiem Plus.
1: Reklama. Każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
4: Ło, widzisz to, co ja?
5: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Buł w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
9: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 10:00 w Radio Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, ale także jest miejsce na najnowsze informacje. I właśnie od serwisu rozpoczniemy kolejną godzinę. Po 10:00 także następne piosenki, które dla was wybrałem. Na początku będzie duet Roxette, a później zapytamy, gdzie się podziały tamte prywatki. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smak i bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
2: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Delikatesy Market Point. Pomidor marinowy 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów, krasny staw, 1,99 za sztukę z kartą Market Point. Makaron Rubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Przede mną bardzo ciężki mecz. Muszę zagrać najlepiej jak potrafię, mówi Maja Chwalińska przed finałem Rolanda Garrosa. Jest ukraińska zgoda na ekshumację polskich ofiar w Ostrówkach na Wołyniu. Polscy biskupi w Boże Ciało o Eucharystii, która jest źródłem i sakramentem jedności. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Spodziewam się piekielnie trudnego meczu Maja Chwalińska przed finałem Rolanda Garrosa. Polka dokonała wczoraj historycznego sukcesu i jako pierwsza zawodniczka z kwalifikacji dotarła do finału francuskiego turnieju Wielkiego Szlema. Rywalką Mai będzie Rosjanka Mira Andrijewa, o której nasza reprezentantka wypowiada się w samych superlatywach.
2: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
1: Maja Chwalińska będzie dopiero czwartą osobą z Polski, która zagra w finale gry pojedynczej Wielkiego Szlema. Do tej pory udawało się to wyłącznie kobietom. Jest zgoda Ukrainy. Władze w Kijowie dały zielone światło na ekshumację szczątków polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej oraz żołnierzy Wojska Polskiego pochowanych we Lwowie. Decyzję podjęła Ukraińska Komisja Międzyresortowa, która zajmuje się upamiętnianiem ofiar wojen i represji.
3: Zgoda obejmuje miejsca, gdzie spoczywają mieszkańcy Ostrówek i Woli Ostrowieckiej zamordowani w sierpniu 1943 roku podczas zbrodni wołyńskiej. Wiosną tego roku w tamtym rejonie rozpoczęły się prace polsko-ukraińskiej ekspedycji. Pod koniec kwietnia naukowcy odnaleźli kolejny grób ofiar zbrodni. Zdaniem badaczy w okolicy może być zakopanych nawet 350 osób. Instytut Pamięci Narodowej zapowiada, że po przeprowadzeniu ekshumacji możliwe będą godne pochówki odnalezionych ofiar na cmentarzu w Ostrówkach. Decyzja władz Ukrainy obejmuje również prace dotyczące polskich żołnierzy poległych w 1939 roku oraz badania szczątków wojskowych pochowanych na terenie Ukrainy.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Teraz tragiczny wypadek w Tatrach. Jedna osoba nie żyje, druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala. To po wypadku na Rysach. Ze szczytu spadło dwoje turystów.
4: Na miejscu zostaliśmy jedną osobę bez oznak życia. Druga osoba w stanie ciężkim, w stanie krytycznym, w bardzo trudnym terenie z ciężkim i trudnym transportem. Została przekazana do szpitala w Zakopanem. Prawdopodobnie spadli w okolicach Rysy. My znaleźliśmy ich poniżej wylotu Rysy, budu pod Rysami.
1: Mówił nam Łukasz Migiel, ratownik tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Ze względu na trudne warunki panujące w górach, śmigłowiec miał problemy z dotarciem na miejsce. Ratownicy ostrzegają, że w wyższych partiach nadal zalega śnieg. Z kolei w dolinach jest mokro, ślisko i błotniście. O Eucharystii, która jest źródłem i sakramentem jedności między wierzącymi, mówili biskupi podczas centralnych procesji Bożego Ciała. Eucharystia dopomaga nam, abyśmy byli jedno, jest sercem Kościoła, które nas jednoczy, mówił prymas polski arcybiskup Wojciech Polak w Inowrocławiu. Podkreślał, że to z niej płynie nasza moc i nadzieja. Msza Święta nie jest tylko wspomnieniem, nie jest symbolem ani zwykłym spotkaniem ludzi. Eucharystia to największe wydarzenie, jakie dokonuje się na ziemi. W niej naprawdę obecny jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. To z kolei słowa nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Antonio Guido Filipaciego, wypowiedziane w Poznaniu. Jako Kościół mamy być narzędziem jedności całego rodzaju ludzkiego, mówił z kolei kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ma zwiększyć bezpieczeństwo żeglarzy i wszystkich użytkowników szlaku, ostrzegając m.in. przed silnym wiatrem i burzami. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich działa specjalny system alarmujący. Tworzy 17 masztów sygnalizujących, które działają automatycznie po komunikatach z IMGW.
5: Te maszty wysyłają takie błyskowe, świetne ostrzeżenia. Ja przypomnę, że jeżeli ten maszt wysyła tych błysków 40 na minutę z taką częstotliwością, to znaczy, że może, ale niekoniecznie musi coś się zadziać, ale jeżeli już obserwujemy, że na maszcie to światło błyska 90 razy na minutę, to wtedy raczej nie zastanawiajmy się, zrzućmy żagle, odpalmy silnik, schrońmy się przy najbliższym brzegu, a jeżeli jest taka możliwość, to udajmy się do najbliższego portu.
1: Tłumaczył Jarosław Sroka z Mazurskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Po ustaniu niebezpieczeństwa sygnały są wyłączane.
6: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję. To teraz już wiemy, co ważnego dzieje się w Polsce i możemy wrócić do przebojów. Rozpoczynamy od piosenki Listen to Your Heart, to Roxette. Później Wojciech Gąsowski, Gdzie się podziały tamte prywatki. Będzie także Cher i Toto. Przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: W Radio Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, również takie, dzięki którym możemy popodróżować. I to była właśnie wycieczka do Afryki. Dzięki zespołowi Toto. David Page, klawiszowiec Toto, który napisał tekst do tej piosenki, nigdy przed napisaniem tekstu nie był w Afryce, ale był wielkim miłośnikiem filmów przyrodniczych i dokumentalnych właśnie o tym kontynencie. I to go zainspirowało do napisania tej piosenki. Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Za moment kolejne propozycje. George Michael pojawi się, zaśpiewa, później 2 plus 1 i pójdziemy nieco w stronę słońca. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
7: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
6: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
11: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Iść w stronę słońca i 2+1. Oby to słońce było, no ale różnie z tą pogodą w ten długi czerwcowy weekend. O czym się przekonują widzowie, wielbiciele polskiej muzyki będący na festiwalu w Opolu, ale to podobno tradycja, że jak jest Opole, to pogoda zawsze taka w kratkę. O tym, co dzieje się na miejscu, o historii, ale także o dzisiejszych koncertach opowiadać będą po 12:00 Marek Sierocki i Janek Pasterski. Radio Plus ma patronat nad festiwalem w Opolu i od 12:00 z naszego studia będziecie mogli posłuchać ich relacji. Teraz na naszej antenie Sandra i Maria Magdalena, a później Inner Circle oraz Zbigniew Wodecki.

0: Na antenie Radia Plus zacznij od Bacha, Zbigniew Wodecki. No może co niektórzy to zaczęli właśnie od Zbigniewa Wodeckiego w Radiu Plus ten dzień. Ja wiem, że pora to już taka późna dosyć, no ale jak ktoś wczoraj na przykład świętował rozpoczęcie długiego czerwcowego weekendu, może się zasiedział, no to dzisiaj miał prawo odespać. Dzień dobry, to przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie. Zapraszam do tego, żeby spędzać kolejne godziny z Radiem Plus. Przed 11, przed serwisem informacyjnym jeszcze Queen, The Show Must Go On, a na finał Tashmin Archer.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
5: Niskie ceny są codziennie.

0: wyłącznie w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
2: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 11. Rozpoczniemy od serwisu informacyjnego, sprawdzimy co ważnego dzieje się w Polsce i na świecie, a później kolejne piosenki, które dla Was wybrałem. Na początku będzie ABBA i utwór SOS. Zapraszam, zostańcie z nami z Radiem Plus.
1: Reklama.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Reklama.

0: Kraków.
1: Szef polskiego MON-u z apelem do Kijowa. Chodzi o nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Wrócimy też do katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Wiadomo, kto pilotował maszynę. Po pierwsze, laury sięgała na kortach w Piotrkowie Trybunalskim przed sobotnim finałem. Trochę wspomnień z udziałem Mai Chwalińskiej. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak Rumunia. Dron morski eksplodował w pobliżu portu w Konstancy nad Morzem Czarnym, informuje Ministerstwo Obrony, cytowane przez agencję Reutera. Nikomu nic się nie stało, ale nie ma też zniszczeń. Do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia bezzałogowca. Drony tego typu są wykorzystywane w wojnie na Ukrainie. Przypomnijmy, to kolejny niebezpieczny incydent w Rumunii. Pod koniec maja rosyjski bezzałogowiec wleciał w przestrzeń powietrzną kraju i rozbił się na dachu bloku w mieście Gałacz. Dwie osoby zostały wtedy lekko ranne. Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje do władz w Kijowie. To w sprawie nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Szef resortu obrony w specjalnym nagraniu zwrócił się z prośbą o ponowne rozważenie tej decyzji, która, jak tłumaczył, jest dla Polaków niezwykle bolesna.
2: Apeluję do władz Ukrainy o ponowne rozważenie tej decyzji i znalezienie takiej formy uhonorowania współczesnych ukraińskich żołnierzy, która nie będzie raniła pamięci polskich ofiar. Nie chodzi o upokorzenie Ukrainy, chodzi o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku wobec narodu, który w momencie najtrudniejszym stanął przy Ukrainie.
1: Kosiniak-Kamysz przypomniał ukraińskim władzom, że to Polska jako pierwsza ruszyła z pomocą po wybuchu wojny, zapewniając wsparcie humanitarne i oferując dach nad głową. Jednocześnie szef MON-u przyznał, że decyzja o uhonorowaniu UPA budzi w naszym kraju głęboki ból, niepokój i sprzeciw. Dodał też, że Polska pozostanie po stronie Ukrainy w walce z rosyjskim imperializmem. Przypomnijmy, decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednostce imienia UPA wywołała w kraju ogromne poruszenie. Prezydent Karol Nawrocki zasugerował nawet odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. Wiadomo już, kto pilotował śmigłowiec, który rozbił się w Beskidzie Wyspowym. To były siatkarz jednego z chełmieckich klubów, Błażej Czarnecki. 30-latek zginął w nocy ze środy na czwartek. Po tym, jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zgłosiła utratę łączności z pilotem, rozpoczęto poszukiwania. Prowadzono je głównie w rejonie Kasiny Wielkiej i Kasiny Małej. Ciało mężczyzny odnaleziono wczoraj rano. Przyczynę katastrofy wyjaśniają prokuratura oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Miała 3 promile alkoholu i opiekowała się miesięcznym dzieckiem. Teraz historia z Radomska w Łódzkiem. 31-letnia kobieta sama wezwała ratowników. Ci z kolei powiadomili policję.
3: Pomoc medyczną wezwała kobieta, która skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem. Po przybyciu na miejsce ratownicy ustalili, że 31-letnia kobieta znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu i sprawuje opiekę nad swoim miesięcznym dzieckiem.
1: Mówił Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. O zdarzeniu poinformowano już sąd rodzinny. Kobiecie grozi 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest na ustach całego świata. Rewelacyjna Maja Chwalińska jutro zagra w finale Rolanda Garrosa w Paryżu. Warto przypomnieć, że po pierwsze laury sięgała na kortach w Piotrkowie Trybunalskim. To tam 15 lat temu zdobyła medal podczas nieoficjalnych mistrzostw Polski do lat 10.
4: To były jej pierwsze ogólnopolskie mistrzostwa Krasnali do lat 10. Jest to impreza największa w Polsce. Średnio około 100 dzieciaków startuje corocznie. Jest to taki przegląd tego rocznika w Polsce.
1: Wspomina w rozmowie z nami Wiesław Kozica, organizator turnieju w Piotrkowie. Jutro Wielki Dzień Maji. Rywalką Polki będzie Rosjanka Mirra Andrijewa.
5: Bardzo dziękuję. To był serwis informacyjny w Radiu Plus, kolejny za godzinę. A teraz już przeboje z nutą nostalgii. Na początku Abba i SOS, a później Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny, Eric Clapton oraz Phil Collins. Przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry. We're

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest Phil Collins, nieco wcześniej Eric Clapton i utwór Layla. I to był jeden z tych utworów, który wypromował granie koncertów Unplugged. Kiedyś, zdaje się, w MTV pojawił się właśnie taki cykl Unplugged, gdzie najwięksi artyści wykonywali swoje piosenki bez prądu, akustycznie. No i Eric Clapton też właśnie ten utwór nagrał i był to jeden z największych przebojów właśnie bez prądu. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary się pojawią, historia jednej znajomości, ale wcześniej Mike Oldfield i Maggie Reilly. To już za parę minut. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji. Materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Delikatesy Market Point. Pomidor malinowy 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów krasny staw, 1,99 za sztukę z kartą Market Point. Makaron Rubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

Sweet Dreams i Eurythmics w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii i gdzie powoli przenosimy się do Opola. Powoli, bo od 12 uruchomimy nasze specjalne studio, w którym będą Marek Sierocki i Janek Pasterski jako gospodarze, ale będzie też mnóstwo gości, gwiazd festiwalu w Opolu. Będziemy mówić o kulisach, będziemy mówić trochę o historii, oczywiście o tym, co się dzieje teraz, o gwiazdach, które wystąpią, o dzisiejszych koncertach. To wszystko po 12 na żywo z Opola. Zapraszam już teraz w imieniu Marka i Janka. A do 12 jeszcze piosenki ode mnie, teraz Stinka, później Stanisław Sojka.

0: Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest Taylor Dane, a za parę minut Toni Braxton i Unbreak My Heart. To typowa artystka jednego przeboju, bo praktycznie tylko ta piosenka osiągnęła sukces, no ale za to tak duży, że jest z nami już od lat i chętnie do niej wracamy. Po Toni Braxton usłyszycie jeszcze Joe Cockera, no i dotrzemy do 12, kiedy to serwis informacyjny.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdu w koło Wieliczki. www.chomik.pl.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 12. Już za chwilę serwis informacyjny, od tego rozpoczniemy, a później przenosimy się do Opola, gdzie startuje studio festiwalowe Radia Plus. Marek Sierocki, Janek Pasterski będą mieli gości, będzie mnóstwo ciekawostek, historii o Opolu, ale także dużo o tym, co dzisiaj na scenie festiwalowej. Marek i Janek już na posterunku. Ja życzę wam udanego popołudnia. Do usłyszenia. Andrzej Jaszczyszyn.
1: Reklama.
2: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
1: Reklam.

0: Uwaga kierowcy, problemy na dwójce w Łódzkiem to po zderzeniu trzech samochodów. Jest wstępny raport w sprawie katastrofy dromadera na Lubelszczyźnie. O szczegółach powiemy za chwilę. 24 godziny w chłodni. Wilk polarny ze Zduńskiej Woli pobił rekord. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek zaglądamy na drogi. Autostrada A2 w Łódzkiem zablokowana w kierunku Poznania między węzłami Stryków i Zgierz na wysokości miejscowości Szczawin. Zderzyły się trzy samochody, jedna osoba została ranna. W miejscu wypadku utworzył się teraz 5-kilometrowy korek. Jezdnia jest na razie zablokowana. Jest wstępny raport w sprawie katastrofy dromadera na Lubelszczyźnie. Maszyna brała udział w gaszeniu pożaru Puszczy Solskiej na początku maja. Zginął wtedy 65-letni pilot. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przygotowała dokument, który opisuje, w jakich okolicznościach doszło do wypadku. Raport przejrzał nasz reporter Bartłomiej Ważny.
1: Samolot miał na pokładzie około 1900 litrów wody. O godzinie 20:20 samolot doleciał do wskazanego miejsca pożaru, ale pilot nie potwierdził występowania tam ognia. Zmienił kurs na koordynaty podane przez innego pilota. 15 km na wschód od Biłgoraja. O godzinie 20:38 pilot zlokalizował pożar, na który zamierzał dokonać zrzutu wody. Po wykonaniu kręgu w rejonie pożaru zrobił nalot, który zakończył się gwałtownym nurkowaniem. Samolot ścinający wierzchołki drzew o godzinie 20:40 zderzył się z ziemią. W wyniku zderzenia samolot uległ całkowitemu zniszczeniu, a pilot poniósł śmierć na miejscu.
0: W raporcie czytamy także, że nastąpił wtedy zapłon paliwa wyciekającego z rozerwanych zbiorników. 65-letni pilot miał ważne badania lotniczo-lekarskie, miał także licencję. Sam samolot został dopuszczony do latania. Uwaga na dynamiczną, niebezpieczną pogodę. IMGW ostrzega przed burzami i ulewami. Silne opady deszczu i gwałtowne nawałnice mogą dotknąć przede wszystkim wschodnią i południową Polskę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców części Podlasia oraz Warmii i Mazur, gdzie prognozowane są te najgroźniejsze zjawiska.
2: Synoptycy ostrzegają, że najtrudniejsza sytuacja może wystąpić po południu i wieczorem na północnym wschodzie kraju. W województwie podlaskim oraz części Warmii i Mazur obowiązywać będą ostrzeżenia drugiego stopnia. Burzą mogą tam towarzyszyć opady deszczu do 40 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę oraz grad. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano także dla części Mazowsza, Lubelszczyzny, Świętokrzyskiego, Podkarpacia i Małopolski. Służby apelują o śledzenie komunikatów pogodowych, unikanie otwartych przestrzeni podczas burz i zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać silny wiatr.
0: O tym, co nas czeka w pogodzie w najbliższych godzinach, opowiadał Mateusz Gołębiewski.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Cała doba w chłodni. Dariusz Piekarczyk ze Zduńskiej Woli i Włódzkiem razem z grupą śmiałków pobił rekord świata. Wilk polarny z centralnej Polski spędził w chłodni aż 24 godziny.
4: Towarzyszą temu niesamowite emocje od przygnębienia, że jeszcze wiele godzin przed tobą, aż do euforii, kiedy się zbliżasz do ustanowienia rekordu.
0: W ekstremalnym wyzwaniu wzięło udział kilka osób. Jak dodaje, dla niego najmniejszym problemem w minusowej temperaturze był sen.
4: Zamknąć się w śpiworze i tam sobie spać. Wyspałem się bardzo dobrze.
0: A wilk polarny ze Zduńskiej Woli ma na koncie więcej imponujących osiągnięć. W ubiegłym roku ustanowił rekord świata w 24-godzinnej sztafecie morsowania.

0: Pole 2026 w Radiu Plus.
1: Meldujemy się prosto z Opola. Dzień dobry, Marek Środski.
2: Jan Pasterski. To drugi dzień festiwalu. Wczoraj za nami debiuty, no a także piękny koncert Super Jedynek. No a jutro oczywiście wielki koncert Autobiografia z okazji 80. urodzin autora wielkich tekstów Bogdana Olewicza. Za chwilę u nas goście. Goście prosto z Amfiteatru Opolskiego.
1: Nie możemy się doczekać. Bądźcie z nami.

0: polskiej piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.
1: Na żywo z naszego studia na tyłach amfiteatru w Opolu ponownie witają Państwa Janek Pasterski i Marek Sierocki, a naszym pierwszym gościem dziś Zygmunt Kukla, szef muzyczny festiwalu. Który to już raz, Zygmuncie, jesteś szefem?
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Obliczyłem to ostatnio i teraz jest 15, ale nie z rzędu, bo były przerwy różne, ale teraz to jest mój 15 festiwal w Opolu, także to jest ewidentnie część mojej tożsamości artystycznej.
1: Wszystkim wydaje się, że festiwal zaczyna się kilka dni przed takim oficjalnym rozpoczęciem, ale ty i twoi współpracownicy rozpoczęliście aranżowanie utworów dużo, dużo wcześniej. Ta praca trwa kilka miesięcy.
3: Tak, ale to też dzięki dyrektorowi artystycznemu, którym jesteś.
1: Proszę się nie podlizywać.
3: No właśnie, bo im wcześniej jest ustalony program, tym wcześniej my możemy zacząć pracę. Gdyby ten program był ustalony miesiąc wcześniej, to byśmy nie zdążyli, więc to dzięki temu te prace się zaczęły wcześniej. Natomiast, no wiesz, to kierownictwo muzyczne, jak wiadomo, to dotyczy nie tylko tego, ale również układu prób, realizacji dźwięków w telewizji, więc tu jest dużo takich prac w tym roku. Podobnie jak w ubiegłym było fajnie, bo mieliśmy naprawdę dużo czasu i można było w komfortowych warunkach to przygotować.
2: Wiem, że byliśmy na kilku twoich koncertach, razem zresztą z Markiem Sierockim, nie tylko tutaj w Opolu, ale też parę miesięcy wcześniej. Wiemy o tym, że ta praca na pewno jest wymagająca, ale masz świetnych muzyków i myślę, że to dużo ułatwia.
3: Kiedyś zapytano o takiego wybitnego dyrygenta muzyki poważnej, Henryka Czyża, czy on by złożył orkiestrę z amatorów i czy wtedy osiągnąłby sukces, prawda? No bo skoro jest takim wybitnym dyrygentem, no przecież dyrygent może wszystko. On powiedział, że niestety jest to niemożliwe. On musi mieć znakomitych muzyków i dopiero wtedy tworzy muzykę. Nie da się po prostu zrobić z muzyków nie najlepszych znakomitej orkiestry, a ja mam muzyków najlepszych.
1: To wiemy i też masz najlepszych współpracowników, m.in. Paweł Tomaszewski, a także Grzesiek Urban. Tak. To oni również wspomagali cię w pisaniu aranżacji.
3: Tak, no tu jest tyle koncertów, bo 4 koncerty, bardzo dużo, kilkadziesiąt tych aranżacji. Tak jakby jedna rzecz to jest, żeby wspomagali, ponieważ jest kwestia czasu, żeby to wszystko zdążyć, ale też zależało mi na pewnej różnorodności, bo każdy z nas ma swój styl. Ja zlecając konkretne aranżacje konkretnym aranżerom, miałem właśnie na myśli ich amplua artystyczne i jak to będzie brzmiało, więc to wydaje mi się, że to się udało.
1: Dziś twoja orkiestra będzie towarzyszyła m.in. Justynie Steczkowskiej.
3: Tak, no to wielkie też dla mnie osobiście wydarzenie, bo chodziliśmy do tej samej szkoły muzycznej, do Liceum Muzycznego w Rzeszowie i teraz po iluś tam latach my spotkamy się razem na scenie. No Justyna jest wspaniała również dlatego, że ten nieprzerwanie trwa jej kariera, że to nie jest tak, że weszła na szczyt i spadła, tylko ona cały czas konsekwentną pracą utrzymuje ten wysoki poziom. To jest wspaniałe.
1: I tu zdradzimy Państwu też niezwykły profesjonalizm Justyny. Pamiętam próbę 2 tygodnie temu w studiu radiowym w Warszawie. Twoja orkiestra gotowa. Zbliżają się, jest godzina 17:25. Próba 17:30, wchodzi Justyna. 17:30 próba się rozpoczyna. Jej występ trwa pół godziny. Mija. Pytasz się, czy ma jakieś pytania? Nie, nie mam żadnych. Dziękuję bardzo Państwu.
3: Tak, no teraz przy tej technologii...
1: Jeden do jednego, tak, to jest niezwykłe.
3: Tak, to jest jeden, bo to jest wszystko wcześniej przygotowane, ale dzięki właśnie tej konsekwencji Justyny, że ona pilnuje po prostu poziomu, motywuje wszystkich i siebie przede wszystkim. Ona nie odpuszcza i dlatego zawsze to jest na najwyższym możliwym poziomie.
2: Kiedy spotyka się profesjonalista z profesjonalistką, prawda? Albo z profesjonalistą, to się wtedy pracuje jak w bajce.
3: Tak, no właśnie profesjonalizm ma różne oblicze. Po pierwsze to jest to, co kto umie, ale druga bardzo istotna rzecz to jest właśnie kwestia organizacji, motywacji i na przykład nie dokonywanie w ostatniej chwili jakichś zmian, prawda, bo to też jest bardzo nerwujące. Orkiestra ma nuty, prawda, więc to wiesz, też trudne by było, więc Justyna ogarnia to wszystko bardzo dobrze.
1: Przed twoją orkiestrą 2 niezwykle wymagające koncerty, autobiografia z przebojami Bogdana Olewicza, no i koncert wieńczący festiwal poświęcony pamięci Agnieszki Osieckiej i Magdy Umer. Piękne aranżacje, muszę Państwu zdradzić. No na próbach, naprawdę, ja wzruszałem się na próbach, szczególnie przy tym drugim koncercie pamięci Agnieszki i Magdy.
3: Tak, no to jest szczególna muzyka, dużo poezji, ale określonej przepiękną muzyką. Koncert zupełnie inny, ale na tym też polega, wydaje mi się, właśnie sukces festiwalu, że te koncerty są różne, że tu jest bardzo dużo różnych stylistyk. No dla orkiestry to chyba najpiękniejsze, co może być, to znaczy jest dużo orkiestrowego grania, dużo ładnych brzmień, dużo możliwości podkreślenia, uwydatnienia tych wspaniałych cech poprzez aranżację właśnie.
1: I powiem ci, że dzięki świetnej sekcji instrumentów dętych, ale też sekcji smyczkowej z Orkiestry Polskiego Radia, te aranże brzmią naprawdę bogato. Powiem ci, kiedy wczoraj siedziałem na widowni i słuchałem tych piosenek poświęconych pamięci artystów, którzy odeszli, to naprawdę brzmiało to światowo.
3: Bardzo dziękuję. No ja już kilka lat temu zrobiłem taki eksperyment, że do orkiestry rozrywkowej dołożyłem 3 waltornie. Tego się normalnie nie robi, prawda? Albo jest orkiestra symfoniczna, jak jest rozrywkowa, to przeważnie jest sekcja trąbek, puzonów, saksofonów, tak. A te 3 waltornie spowodowały, że aranżerzy dostali możliwość bardziej filmowego podejścia do tematu. I te wszystkie takie bardzo efektowne kontrapunkty są właśnie grane przez waltornie.
1: To dziś jeden z utworów Justyny Steczkowskiej tak zabrzmi trochę jak Dzieci Sancheza.
3: Dokładnie.
1: No, Paweł powiedział, że inspirował się Czakiem Mandziomem.
3: Tak, słychać, słychać.
1: To słychać, ale naprawdę fantastycznie to zabrzmi. Myślę, że te przeboje Justyny, które znamy od lat, dziś w nowych aranżacjach i w takiej wiązance.
3: Tak, to są medle, to jest medley duży. Tak.
1: Zabrzmią fantastycznie.
2: Usłyszymy to wszystko już dzisiaj wieczorem. Bardzo dziękujemy naszym gościem Zygmunt Kukla. Piękne
1: dzięki. Szef artystyczny, muzyczny festiwalu.
3: Szef muzyczny. Dziękuję.
1: Ale i artystyczny też, bo proszę Państwa, to też zdradzimy. My z Zygmuntem spotykamy się i często rozmawiamy kilka miesięcy przed rozpoczęciem festiwalu. To są dyskusje, rozmowy, pomysły. Czasami od czapy, a czasami nie.
2: I dlatego właśnie ten festiwal ma taki kształt, a nie inny. I już teraz Justyna Steczkowska w tej wersji, którą cudownie znamy, ale zapraszamy na wieczór, żeby posłuchać nowości. Oko za oko. I do usłyszenia za chwilę.
0: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny lub jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
0: Reklama.

0: polskiej piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.
1: Nie byle jaki, bo to już 63. edycja. My meldujemy się ponownie. Janek Pasterski i Marek Sieracki. Dzień dobry.
2: Z naszego studia na zapleczu Amfiteatru Opolskiego, a w naszym studiu gość wyjątkowy, Beata Szymańska-Masny, reżyserka aż dwóch koncertów podczas tegorocznego festiwalu. Dziś premiery w twojej reżyserii, no ale w niedzielę koncert wieńczący festiwal. Koncert wyjątkowy, bo poświęcony dwóm wspaniałym kobietom, Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer. Pamiętam, jak przyniosłaś konspekt tego koncertu kilka miesięcy temu. Jak to wszystko było pięknie opisane, czytam i wiedziałem, że to będzie naprawdę fantastyczny koncert.
3: Obyś nie zapeszył.
2: Nie zapraszam, bo znam twoje doświadczenie w tego typu koncertach, w tego typu muzyce. Czujesz się w tym świetnie, znasz doskonale tych artystów, aktorów, wokalistów. No i masz niesamowitą wiedzę, jeżeli chodzi o historię takiej piosenki z pogranicza piosenki poetyckiej, ale też takiej piosenki pop.
3: Bardzo dziękuję. Ja tak sobie pomyślałam, że to jest taki koncert, który wypłynął prosto z mojej duszy i z serc tych artystów, którzy będą. Dlatego, że zawsze jest tak, jak robimy wspólnie, jak to ja mówię, moją drużyną pierścienia koncerty. Wszystkim bardzo zależy, ale w tym roku zdarzyło się coś naprawdę niesamowitego, ponieważ nie widziałam jeszcze, nie miałam takiej sytuacji, żeby tylu artystów odwołało spektakle czy swoje wyjazdy właśnie po to, żeby tego dnia spotkać się w Amfiteatrze Opolskim.
2: Bo musimy Państwu zdradzić, że początkowo były inne koncepcje koncertu wieńczącego festiwal i ten koncert został zaakceptowany praktycznie na samym końcu, kilka miesięcy, kilkanaście tygodni temu. I Beata wykonała niesamowitą pracę, bo obdzwoniła tych wszystkich artystów i część z nich miała już zabukowane terminy, koncerty, spektakle w teatrze i to wszystko udało się odwołać, bo wszyscy chcieli być tu w Opolu. To piękne.
3: Tak, to piękne, tym bardziej, że temat jest trudny, dlatego że Magda odeszła tak niedawno, że dla wielu to nie jest historia, tylko to jest tak naprawdę... To było wczoraj.
2: Ale
3: to
2: słuchaj,
3: było wczoraj.
2: Rok temu rozmawiałem z Magdą dosłownie 10 metrów stąd. I teraz jej nie ma. I powiem ci, że mówiłem już o tym. Kilka dni temu poszedłem do słynnej naleśnikarni i usiadłem przy tym stoliku, przy którym zawsze siedziałem ze Stasią Celińską.
3: A Stasi też.
2: I Stasi też nie ma. I naleśniki były pretekstem do rozmów o życiu. I te rozmowy ze Stasią i z Maćkiem Muraszko trwały kilka godzin i tak sobie pomyślałem, że fajnie, że jest Maciek, ale nie fajnie, że nie ma Stasi i bardzo mi tych rozmów z nią podczas festiwalu brakuje.
3: Ja bym bardzo chciała, Marek, żeby to był taki jasny koncert. Żeby to był jasny koncert, że to nie jest żadne pożegnanie. Więc od początku, nawet patrząc na scenografię, jak wymyśliłam sobie tam część takiej strefy półprywatnej, czyli artyści schodzą ze scen, tak naprawdę widz jeszcze ma... On ich widzi, oczywiście nie z każdego kąta. To się nie kończy, to jest pewne koło, to jest jakaś fortuna. Ja mam w sobie coś takiego, że nie żegnamy się z Magdą, nie żegnamy się z Agnieszką, ponieważ fenomen Magdy i Agnieszki będzie trwał, a naszym obowiązkiem, jak to dzisiaj mi przyszło do głowy takie słowo, jest otulenie tej spuścizny i po prostu przekazanie jej dalej.
2: Ja zawsze powtarzam, że artyści żyją, dopóki my o nich pamiętamy, wspominamy, gramy ich utwory. I wiesz co, tak podczas próby, takiej pierwszej tutaj w Amfiteatrze Opolskiej, od razu miałem jakieś skojarzenia z koncertem, który Magda wyreżyserowała kiedyś, czyli Zielono Mi.
3: Powiem ci, Marek, tak, oczywiście wspomnimy o tym koncercie, bo wychowaliśmy się na tym koncercie.
2: Dokładnie.
3: To było 29 lat temu, bardzo wiele rzeczy się zmieniło, a te piosenki się nie zmieniły. Tylko wydaje mi się, że każde pokolenie, młody artysta, tak jak Alicja Szemplińska, która jej marzeniem było zaśpiewanie jeszcze w Zielone Gramy, wyobrażasz sobie?
2: Tak.
3: Ja wszystkim artystom proponuję utwory, a inicjatywa udziału w koncercie wyszła od Alicji, rozumiesz? I jeszcze mówi, gdybym mogła tak cię prosić nieśmiało o jeszcze w Zielony Gram. Ja wie, ty, Alicja, jeszcze w Zielone? Czyli zmienia się czas, zmieniają się ludzie, zmienia się rzeczywistość.
2: Nowe pokolenia.
3: Koncerty trwają już w innym rytmie, te piosenki są cały czas takie same, ale wydaje mi się, że obowiązkiem każdego reżysera, obowiązkiem i też, no, taką możliwością i tak dalej jest to, że każdy przez swój pryzmat to przekazuje, bo inaczej widz oglądałby od 30 lat ten sam koncert.
1: Ale to jest fantastyczne, bo mówisz o tym, że zdziwiłaś się, że Alicja Szemplińska poprosiła właśnie o ten utwór, ale wczoraj oglądając debiuty i ilu tych artystów mówiło, słuchajcie, ja oglądałem Opole od takiego małego gościa. To znaczy wychowałem się na tych piosenkach. To są ludzie, którzy dzisiaj mają, nie wiem, 25-30 lat. To fantastyczne.
3: Słuchaj, zdziwiłam się, ale w sposób total pozytywny. To było dla mnie niezwykle pozytywne zaskoczenie.
2: Ja uważam, że i od lat to powtarzam, że ten festiwal to historia naszej kultury, historia naszego narodu, budowana tradycja przez lata i tradycja nie ma swojej ceny. Trudno się ją buduje, łatwo ją zniszczyć. Na szczęście ten festiwal trwa, wciąż jest niezwykle ważną imprezą dla, okazuje się, kolejnych pokoleń. To, co Janek powiedział,
3: oczywiście,
2: że młodzi ludzie mówią, myśmy się wychowali na Opolu.
3: Oczywiście, a poza tym, wiesz, jak jest przyjemnie, jak rozmawiasz z młodym artystą, artystką i mówisz, kto będzie występował w koncercie, w takim na przykład koncercie, prawda? No i wymieniasz nazwisko: Piotr Polk, Hania Śleszyńska, Zbyszek Zamachowski, Wiktor Zborowski, Maciek Musiałowski, Kuba Badak, Natalia Schroeder, Olga Bończyk, Katarzyna Żak, Hania Śleszyńska i widzisz, że oczy tego młodego artysty są coraz bardziej szeroko otwarte i w pewnym momencie słyszysz, słuchaj, no to po prostu naprawdę zaszczyt. No to jest coś fantastycznego, ten szacunek, który tutaj naprawdę widać.
2: Ja już nie mogę się doczekać tego koncertu, nie mogę się doczekać kolejnej próby, tym razem już takiej generalnej.
3: Tak.
2: Naprawdę, proszę Państwa, zachęcam w niedzielę, bo będzie się działo. Najpierw Lady Punk, 45 lat, a potem koncert, który Beata reżyseruje. Będzie przepięknie, wzruszająco i może nawet historycznie. No ale jeszcze wróćmy do dzisiejszego koncertu, premiery 10 konkursowiczów. Mamy swoje typy, ale nie będziemy zdradzali.
3: Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, ja zawsze mówię, że jak rozmawiamy, Marku, o premierach, to albo powinniśmy wymienić wszystkich, albo
2: tak,
3: nikogo.
2: Albo nikogo.
3: Więc możemy mówić o klimacie, możemy mówić o tym, jakie są piosenki w tym roku, natomiast no, muszą wszyscy mieć równe szanse.
2: Ale jest bardzo urozmaicony repertuar.
3: Bardzo.
2: I młodsi,
3: bardzo.
2: I trochę starsi, bardziej
3: tak,
2: doświadczeni.
3: Tak, i piosenki takie klimatyczne, tak, odnoszące się do rzeczywistości tego, tak, co nas otacza, i też takie naprawdę ultra cudownie zabawowe.
2: No i młodzi artyści jak Kuba Szmajkowski czy Maciek Skiba i tacy bardziej doświadczeni, no, jak Patrycja Markowska,
3: Bednarek,
2: kolega Bednarek z Krzywy. Świetny trio. Tak, i Sargis, który będzie gościem, to już możemy zdradzić, naszej dzisiejszej audycji.
1: Będzie, zgadza się, już po godzinie 13 kolejni goście. Wiemy, że Sargis, no ale wszystkiego zdradzać nie będziemy. Natomiast ja jeszcze, Marku, wrócę do wczorajszego koncertu. To, co się działo, kiedy Ania Wyszkoni wyszła na scenę, to był czad, krótko mówiąc, po prostu.
2: Mnie to nie zdziwiło, bo ja Anię znam blisko 30 lat. Poznaliśmy się listownie. Otóż Ania i zespół Łzy przysłali kiedyś list do mnie, do telewizji, że w Domu Kultury w Pszowie ćwiczą, mają nagraną płytę i chcieliby kiedyś pojawić się w telewizji. Przesłuchałem płytę, dostałem od nich również teledysk do piosenki Agnieszka, zaprosiłem ich i od tamtej pory śledzę karierę Ani. Wcale mnie to nie dziwi, ale wczorajsze wykonanie piosenki Czy ten pan i pani z Kubą Badachem było niesamowite.
1: No, w takim duecie inaczej być nie mogło. Już teraz w Radiu Plus.
2: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani. Beatko, dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy.
2: W studiu.
3: Dziękuję bardzo i bardzo, bardzo zapraszam.
0: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Delikatesy Market Point. Pomidor malinowy 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów, krasny staw, 1,99 za sztukę z kartą Market Point. Makaron Rubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra, 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto.
11: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
2: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Ewakuacja wybrzeża w rumuńskiej Konstancy nad Morzem Czarnym. Pilny komunikat wydała nasza ambasada. We Włocławku walka o życie 5-letniej dziewczynki, która wypadła z 11 piętra. Maja Chwalińska pisze historię. Jutro finał Rolanda Garrosa. Co według ekspertów jest atutem Polki? O tym za chwilę. Na zegarze 13. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek ewakuacja w Rumunii. Tamtejsze służby ewakuowały część wybrzeża w Konstancy nad Morzem Czarnym po eksplozji drona morskiego nieznanego pochodzenia. Według władz nikt nie ucierpiał, ale w regionie trwa operacja poszukiwawcza.
2: Do wybuchu doszło w pobliżu portu w Konstancy. Rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że to bezzałogowiec, który dokonał samozniszczenia. Lokalne władze opublikowały nawet film z wydarzenia. Konstrukcja maszyny odpowiada typom wykorzystywanym podczas wojny w Ukrainie. W związku ze zdarzeniem ewakuowano część wybrzeża. Polska ambasada w Rumunii zaapelowała do przebywających tam obywateli o stosowanie się do poleceń służb. Do działań skierowano także dwa śmigłowce, które sprawdzają, czy w okolicy nie znajdują się kolejne drony. Według lokalnych mediów podczas akcji odnaleziono jeszcze trzy morskie bezzałogowce w rejonie rumuńskiego wybrzeża.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Teraz dramatyczny wypadek we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Do tragedii doszło przy ulicy Wiejskiej. Dzieckiem opiekowała się kompletnie pijana matka. Śmigłowcem przetransportowano dziewczynkę do bydgoskiego szpitala.
3: Prokuratura została poinformowana o wypadnięciu 5-letniej dziewczynki z okna i jej upadku na zarośla znajdujące się przy tym budynku. W chwili obecnej brak jest szczegółowych danych odnośnie obrażeń u dziecka.
1: Powiedziała nam Małgorzata Kręcicka z prokuratury we Włocławku. Matka dziewczynki miała ponad promil alkoholu w organizmie. 21-latka została zatrzymana.
3: W chwili zdarzenia spała i była pod wpływem alkoholu. Po przebadaniu wynik stanu nietrzeźwości oscylował około 1 promila alkoholu w organizmie kobiety i wartość była rosnąca. Kobieta, jak wynika z testera narkotykowego, mogła również znajdować się pod wpływem marihuany.
1: Dokładne okoliczności wypadku badają policja i prokuratura. Funkcjonariusze z Lubartowa na Lubelszczyźnie zatrzymali seryjną podpalaczkę lasów. 51-latka wpadła na gorącym uczynku, zaraz po kolejnym podpaleniu. Kobieta działała na terenie gminy Niedźwiada od marca tego roku. Jeżdżąc rowerem podkładała ogień na łąkach, lasach i nieużytkach, mówi Krzysztof Sykut z policji w Lubartowie.
4: Jak ustalili śledczy, kobieta poruszała się rowerem i podkładała ogień w różnych miejscach na terenie gminy. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić jej aż 39 zarzutów dotyczących podpaleń.
1: Kobieta została tymczasowo aresztowana, grozi jej 10 lat więzienia. Jest pierwszą kwalifikantką w historii, która awansowała do wielkiego finału French Open. Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej, która jutro zagra o tytuł. Jej atutem jest lewa ręka, podkreśla wieloletni sędzia tenisa Wiesław Kozica z Piotrkowa Trybunalskiego.
5: Zawsze praworęcznemu gra się gorzej z leworęcznym, bo leworęczny zawodnik gra praktycznie z praworęcznym na co dzień, tak? Leworęcznych jest mniej, dlatego ta przewaga lewej ręki w tenisie jest dość spora.
1: Maję wyróżnia także gra kombinacyjna, dodaje sędzia.
5: Bogactwo uderzeń w tenisie jest u niej praktycznie używane na korcie przy każdej piłce, tak? Czyli zmiana rotacji, zmiana siły piłki, zmiana wysokości i zmiana kierunku.
1: W finale French Open Polka zmierzy się z Rosjanką Mirną Andrijewą.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To jeszcze na koniec o pole przypomnienie tego, co wczoraj i tego, co dzisiaj czeka nas na tej niezwykłej scenie. Po wczorajszym wieczorze wiemy, kto wygrał opolskie debiuty. Nagroda imienia Anny Jantar powędrowała do Karoliny Harko. Artystka wykonała utwór Hamak. Publiczność swoją nagrodę przyznała Mai Oleśków, a nagrodę specjalną otrzymał zespół 21 Gram. Nagrodę specjalną za całokształt działalności artystycznej i plantydową płytę odebrała Anna Wyszkoni. To wszystko zakończył koncert Super Jedynki. Dodajmy, że w Opolu są nasi dziennikarze Janek Pasterski i Marek Sierocki, który jest także dyrektorem artystycznym festiwalu. Już za chwilę na plusowej antenie kolejne relacje i oczywiście kolejni artyści. Zapraszamy.

0: 2026 w Radiu Plus.
1: No właśnie, pan dyrektor artystyczny Marek Środzki, o którym mówiła Justyna Bieniek, jest na miejscu, popija herbatę jak awunię, bo pada trochę w Opolu.
2: Pada w Opolu, tradycja opolska, że pada. Mam nadzieję, że nie będzie padało wieczorem. Podobno o 16 ma skończyć się.
1: Między 16 a 17 sprawdzamy tutaj na bieżąco, pogodę ma się skończyć. Czyli idealne okienko pogodowe zamówione tam gdzieś na górze, żeby było idealnie dzisiaj, prawda? Na premiery i na...
2: Myślę, że tak. A za chwilę nasz kolejny gość, który już pojawił się w naszym studiu.
1: Już pojawił się w naszym studiu, jest z nami Sargis. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To więcej za momencik.
2: Do usłyszenia. Teraz Pet Shop Boys i Go West.

0: polskiej piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.
1: To nasze opolskie studio na tyłach amfiteatru. W amfiteatrze próba do koncertu hip-hopowego, a w naszym studiu kolejny gość.
2: Zgadza się, jest już z nami Sargis. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: To dla ciebie wyjątkowy dzień. Ponownie wracasz do amfiteatru opolskiego, na deski tego amfiteatru i znowu występujesz w konkursie. Za pierwszym razem było świetnie, bo wygrałeś debiuty.
3: Tak
1: dziś
3: było.
1: Dziś w premierach.
3: Dziś w premierach, po 7 latach, z piosenką Ziemia. Bardzo się cieszę, że akurat z tą piosenką, bo jest dla mnie bardzo ważna. Próbowałem wcześniej, nie udawało się dostać do premier i po czasie się cieszę, bo tak sobie pomyślałem, że jeżeli mam się pokazać szerokiej publiczności, to właśnie z tą piosenką, i cieszę się, że w tym roku właśnie z Ziemią wystąpię.
1: To też taki czas ważny dla ciebie, bo zbliża się premiera twojej płyty.
3: Dokładnie, 19 czerwca ukaże się moja debiutancka płyta, która będzie dostępna już wszędzie. Już dzisiaj ruszyła tak naprawdę przed sprzedaż na stronie Sargis.
1: No pokazywałeś, tak, że dokładnie. Już są zamówienia.
3: Tak, sargis.pl, można zamawiać, więc bardzo się cieszę. Jest to płyta, na której znajdziemy 9 piosenek autorskich, plus jeden słynny ormiański lament ludowy, Delejaman, wykonany w duecie z Maćkiem Prokopowiczem na Puzonie. Jest to taka składanka, z której jestem dumny, i przede wszystkim z tego, że nie ma tam przysłowiowych zapchaj dziur, że każda piosenka to jest coś, co chciałem powiedzieć.
1: Wspomniałeś o Armenii.
3: Tak.
1: To kraj, w którym się urodziłeś, ale od dziecka mieszkasz w Polsce. Ale szanujesz też Armenię jako twoją taką pierwszą ojczyznę.
3: Oczywiście, dokładnie. No, ja zawsze mówię, że mam dwie ojczyzny. Urodziłem się w Armenii, wychowałem w Polsce w patriotycznej ormiańskiej rodzinie. Przysiągłem i polskością, i ormiańskością. Jestem dumny z tego, bo daje mi to taką możliwość, ja to nazywam takiej, że mam dwie wrażliwości, że takie spektrum patrzenia na świat jest podwójne, więc bardzo się z tego cieszę i tak, z miłością zawsze i z wielką ochotą wracam i do Armenii, a potem jak jestem w Armenii, to ląduję w Polsce i mam takie, jestem w domu.
2: Wyczekana piosenka już dzisiaj wieczorem w premierach. Jesteś jeszcze przed próbą generalną, ale zdradziłeś już, że będą właśnie i polskie motywy, i ta miłość do Armenii również się też tak właśnie wizualnie pokaże na scenie.
3: Tak, zadbaliśmy o to z ekipą Telewizji Polskiej, za co bardzo dziękuję, naprawdę całej ekipie, od reżysera po garderobiane panie, bo to jest naprawdę bardzo takie fajne i że po prostu dostajemy to całe zaplecze, i to jest naprawdę, doceniam to bardzo. I przygotowaliśmy coś takiego, że będziemy mieli różne symbole, bo tak jak mówiliśmy, piosenka jest o miłości do obu ojczyzn, ale też o przynależności, poczuciu takiej tożsamości narodowej, więc cieszę się, że to właśnie tutaj w Opolu, bo gdzie indziej zaśpiewam tę piosenkę.
1: Wspomniałeś o tym zapleczu. To powiedz naszym słuchaczom, ile osób tam się kręci na tym zapleczu, co?
3: Kurczę, bardzo dużo, bardzo dużo. Naprawdę to w telewizji widać wykonawców, ewentualnie orkiestrę, ale żeby to wszystko ruszyło, to są setki ludzi. Oprócz ludzi, którzy nawet są na zapleczu, jeszcze jest, ja to nazywam drugie zaplecze, czyli ludzie, którzy siedzą w wozach, ludzie, którzy po prostu dbają o to, żeby każdy napis się zgadzał, żeby po prostu wizja się zgadzała, więc to jest naprawdę ciężka praca setek ludzi, którzy pracują nad tym, żeby festiwal w Opolu brzmiał i wyglądał tak, jak to jest, więc naprawdę wielkie brawa dla nich i dziękuję za wszystko.
2: Ja mam wrażenie, że to jest trochę tak jak na wyścigach Formuły 1. Masz dosłownie ułamki sekund, może kilka sekund, żeby zmienić te opony. Tutaj jest podobnie, bo my, siedząc przed telewizorami, widzimy tę wstawkę wideo krótką, kilkosekundową, a wtedy te kilkanaście, kilkadziesiąt czasami osób, wczoraj nawet chyba 40 momentami się po tej scenie kręciło, żeby się poprzepinać, żeby ewentualnie wstawić nowe instrumenty.
3: Tak, my jesteśmy, jak widzicie państwo kogoś na scenie, to tak naprawdę na backstage'u już druga ekipa się ładuje na wózki, na różne rzeczy, podpinają kable, bo naprawdę to jest chwila, moment, minuta na przepięcie, zdjęcie ze sceny jednego zespołu i wejście drugiego, więc to jest współpraca wielu ludzi, ale no tutaj jest bardzo efektowna, pracujemy z profesjonalistami i tutaj jest naprawdę porządek.
1: Za kilka godzin ważny koncert dla ciebie, premiery. Nie widzę jakichś specjalnych emocji, nie widzę stresu na twarzy, widzę uśmiech.
3: Jest uśmiech, bo spełnia się moje marzenie, naprawdę. Wiem, że dużo osób to mówi, bo to też jest pewnie prawda, ale przede wszystkim jest to spełnienie moich marzeń. Jest trema, ale u mnie zawsze trema jest taka mobilizująca. Ja kocham być na scenie, w tej całej mojej pracy artystycznej najbardziej cenię sobie właśnie występy na żywo i nie mogę się doczekać kolejnych okazji, bo ja kocham to robić, no i cieszę się, że mam tę możliwość. możliwość właśnie jeszcze dzisiaj.
2: Wszyscy, tak jak tutaj siedzimy, zawodowo występujemy publicznie, to jest część naszej pracy. Jak tej tremy nie ma, to chyba jest już niedobrze, to jest jedna rzecz.
3: Nie, jest trema, powiedziałem właśnie, jest trema.
2: Tak, oczywiście, tylko taka mobilizująca, prawda? Jaki brakuje, to jest koniec, więc fajnie, że ona jest, bo wtedy nas do tego mobilizuje, ale wracając jeszcze do początków, 7 lat wspomniałeś, walczyłeś o to swoje marzenie. To jest niesamowite. Wczoraj też wykonawcy podkreślali to, że nieważne ci, którzy zdobyli główne nagrody, ale hasło było jedno, wszyscy jesteśmy zwycięzcami, bo pojawiliśmy się w Opolu na tej scenie i to chyba naprawdę pokazuje, że warto walczyć o swoje, bo 7 lat, ale dojdziemy do tej mety.
3: Tak, znaczy też trzeba myśleć długodystansowo, nie można się zatrzymywać i jakby uzależniać wszystkiego od jednego punktu, bo takie wydarzenia jak Festiwal w Opolu są niesamowitymi często trampolinami w karierach, są takimi podmuchami wiatru w skrzydła, ale bardzo dużo zależy od tego, co my jako artyści zrobimy z tym, co my chcemy pokazać. Ważne jest, żeby być tutaj wtedy, kiedy my wiemy, co robimy dalej. Na przykład ja wiem, że po premierach w Opolu wydaję swoją płytę, jesienią będzie trasa koncertowa, jest cały plan na to, więc trzeba wykorzystać te szanse, ale te 7 lat to były lata pracy nad sobą, jakby dowiadywania się tego, kim jestem, bo w wieku 19 lat wygrać debiuty, to za rok jesteś innym człowiekiem. Ja pewnie za rok też powiem, że ale byłem głupi, więc to jest normalne, po prostu dojrzewamy, dorastamy. No i cieszę się z tego, że będę w Opolu, no i zachęcam, jeżeli mogę oczywiście, do głosowania, bo jak wiemy, główny konkurs jest rozstrzygany przez głosowanie SMS. Można głosować na mnie, wysyłając SMS-a o treści 8 pod numer 7400.
2: Bardzo ci dziękuję.
1: To ładną reklamę sobie
2: to trzeba, słuchaj, to jest może i agresywny marketing, ale wydaje mi się, że może być skuteczny, także mocno trzymamy za ciebie kciuki dzisiaj i na pewno będzie dobrze. Wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję.
1: Pozdrawiamy cię, trzymamy kciuki. No a teraz piosenka, która pojawi się w jutrzejszym koncercie Autobiografia, bo słowa do tego utworu napisał Bogdan Olewicz. Pamiętam ciebie z tamtych lat. Przebój, który niegdyś wyśpiewał Krzysztof Krawczyk, a my go usłyszymy jutro w wykonaniu, uwaga, uwaga, Alicji Majewskiej.
2: No i pięknie.
1: To teraz oryginał.
0: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej, najbardziej kochałem Cię.

0: Reklama.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.
18: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

0: Radio Plus Kraków. Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.
1: To już 63. edycja tego festiwalu. Znajdujemy się właśnie w studio przy amfiteatrze. Marek Sierocki na swoim miejscu. Dzień
2: Jan
1: dobry.
2: Jan Pasterski również i wyjątkowy gość. Wienio, witamy cię serdecznie.
1: Zgadza się, Piotr Więcławski, lider Monster Evenement. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, moje uszanowanie.
2: Pierwszy raz w Opolu na hip-hopowej scenie byłeś 25 lat temu i to w takich niepięknych okolicznościach przyrody.
3: Niepiękne okoliczności przyrody, pamiętam, kolano było wtedy w niedyspozycji, więc długi, długi gips, ale udało się po tej scenie jeszcze naprawdę dobrze poskakać.
2: Oczywiście i pamiętam, kiedy 25 lat temu, w dniu, kiedy odbywał się koncert hip-hopowy, wyszedłem z hotelu Opole, który jest tuż obok dworca kolejowego i byłem zdumiony. Tłumy młodych ludzi z plecakami, z jakimiś torbami maszerowały w kierunku Placu Wolności, tam gdzie ten koncert miał się odbyć. Tak. To było coś niezwykłe. Pierwszy raz hip-hop trafił do Opola na festiwal, trafił do telewizji w takim wymiarze.
3: Tak, trzeba powiedzieć, że w tamtych czasach to było rzadkością i nawet na takich dużych dechach w tamtych czasach to było jakiś kuriozum, więc no, świetnie zareagowali fani hip-hopu w tamtych czasach. Ja pamiętam te opowieści o tych tłumach ludzi, którzy z peronów do Parku Opolskiego podążali. Cezary Ciszewski mi również o tym opowiadał, że był zaskoczony również i tym, więc to był taki pierwszy mocny sygnał, że ta kultura, że ta muzyka zyskuje rzesze fanów, że ona jest dynamiczna, że ona jest nowa, że ona jest atrakcyjna, że ona się podoba mojemu pokoleniu i że przyjmuje tą muzykę jako właśnie swoją.
2: Piotrze, zobacz, minęło 25 lat, Don Guralesco, który przed chwilą miał próbę, na szczycie listy sprzedaży płyt w Polsce.
3: Tak, no trzeba absolutnie wspomnieć o tym, że już trudno nie zauważać hip-hopu dzisiaj, prawda? Listy Oli's, duże, gigantyczne stadiony wysprzedawane, rzesze fanów i mnóstwo sprzedawanych płyt. No to świadczy o tym, że ta kultura rzeczywiście zagnieździła się gdzieś doskonale w serduszkach.
1: To się wszystko zgadza moim zdaniem. Hip-hop cudownie się ma od dekad w Polsce, ale on był gdzieś tak, wiesz, nie był w mainstreamie, w tym głównym nurcie. A teraz Opole, to cudownie. Drugi raz.
3: Są tacy ludzie odważni jak Marek Sierocki, którzy po prostu widzą, kochają muzykę. Przede wszystkim są dziennikarzami muzycznymi. I u takich ludzi my jesteśmy jedną jakąś wielką rodziną. Ludzie, Piotr, którzy się zajmują muzyką i lubią muzykę.
2: Musimy wspomnieć też Hilka Wronę, bo on 25 lat temu był takim głównym ojcem.
3: Promotorem
2: tego koncertu hip-hopu w Polsce.
3: Tak jest, Hilku, pozdrawiamy cię serdecznie tutaj na antenie.
2: Dokładnie, pozdrawiamy, ale wiesz co, powiem ci, że musimy też wymienić jeszcze jedno nazwisko i imię. Imię to Miłosz. Miłosz, nasz reżyser.
3: A, no, ja myślałem, że będziemy o ojcach promotorach gadać.
2: Nie, dzisiaj o Miłoszu.
3: Oczywiście, my tutaj mamy naprawdę też wyjątkową sytuację z tego względu, że mamy też Miłosza Bidzińskiego, naszego reżysera, który na hip-hopie się wychował, który ten hip-hop sobie umiłował i który on potrafi zrealizować w takim wymiarze, jak artyści hip-hopowi chcieliby wyglądać na tej scenie. Więc to stanowimy wspaniały taki team tutaj, który nam świetnie działa i myślę, że nawet radochy mają chłopaki na kamerach, że tak, tego artystę, który biega po tej scenie nieokiełznanego jednak złapać, skadrować. Artyści wczoraj oglądałem, no, mają swoje figury, prawda, wychodzą, są raczej w takich swoich pozycjach, jakby to można powiedzieć, startowych, a tutaj mamy chłopaków niepokornych, którzy jednak tą scenę po prostu ogarniają.
1: Freestyle, tak jak czują po prostu.
2: A Miłosz jest jakby takim zaprzeczeniem freestylu, bo on jest niezwykle uporządkowany, tak. Niezwykle spokojny i muszę Państwu powiedzieć, że praca z nim to naprawdę jest wielka przyjemność, bo człowiek przychodzi na spotkanie przygotowany,
3: tak.
2: To co obiecuje, to tego słowa dotrzymuje, tak jak jest napisane u niego w konspekcie, to potem widzimy to na scenie, no ale widok jest imponujący, tak jak w zeszłym roku to jeżdżące metro było zaskoczeniem, tak, dla wielu, tak, ludzi i jakimś objawieniem, zjawiskiem wizualnym. W tym roku też będą wizualne niesamowite.
3: Tak, właśnie to jest też dzięki uprzejmości naszego wspaniałego mocodawcy. Mamy też swoją własną scenografię, którą przygotowaliśmy na ten wyjątkowy koncert, więc też można powiedzieć, jesteśmy gdzieś tam uprzywilejowani i też na co bardzo dziękujemy, jesteśmy wdzięczni. W związku z tym sam osobiście z moim kolegą Marcinem Kosim pojechaliśmy do Zgierza, do specjalnej montowni scenograficznej i tam żeśmy przygotowywali. Nawet chłopaki z pracownicy tej firmy się dziwili, wychodzili do nas, przyglądali się, robili sobie zdjęcia, więc naprawdę do tego Miłosz przygotował specjalne też wizuale, które będą się poruszały, tak żeby to nie były tylko rzeczy płaskie, wyświetlane na LEDach. Chcemy skorzystać z całej mocy, z całej tej możliwości, którą dają nam właśnie wyświetlenia LEDów. Więc poruszające kinodrogi, hip-hopowe kinodrogi. Dziś wieczorem właściwie.
1: Dziś wieczorem, tak. No, rok temu właściwie cała widownia była zapełniona. Myślę, że w tym roku nie będzie inaczej. Tym bardziej, że pogoda wygląda na to, że się na popołudnie i na wieczór zrobi taka jak trzeba.
3: Wszyscy patrzymy w telefony i ma się rozchmurzyć.
2: Po 16 ma się rozchmurzyć. Kiedy my skończymy audycję, wtedy spokojnie będziemy mogli wyjść z naszego studia.
1: Też zaskakujące, to troszkę mokniemy.
2: Piotrze, zaskakujące duety w tymże koncercie pojawią się.
3: Tak, za każdym razem trzeba wyjść z jakąś innowacją. Za każdym razem trzeba coś domyślać i fajnego zaproponować. W tym roku dziewczyny są, wokalistki i raperki są z nami. W zeszłym roku była lista zdominowana przez kolegów, przez
2: męską część.
3: Przez męską część, że tak powiem, tego świata muzycznego. Więc tutaj mamy i wspaniałe duety, i raperki, i wokalistki, więc można powiedzieć, że obraz się tak dopełnił. Ja już tak powiem, notabene mam już pomysł nawet na co będzie za rok, ale nie będę teraz...
2: No bo musimy zdradzić Państwu, że kiedy kończy się festiwal w Opolu, to zaczyna się praca nad następnym.
3: Tak jest. A, to jest rzecz wyjątkowa i na nią trzeba pracować bardzo, bardzo długo i wymyślić naprawdę specjalne pomysły.
1: A to już czekamy, nie możemy się doczekać, ale to, o czym mówiłeś, o paniach, prawda? To nie jest, znaczy od ostatnich kilku lat mam wrażenie, że one coraz częściej się na scenie hip-hopowej pojawiają, ale wcześniej no to było takie miejsce zarezerwowane tylko dla facetów i chyba dobrze, bo mamy coraz więcej utalentowanych raperek.
3: Absolutnie. Uważam, że to jest, hip-hop jest dla obu płci równomiernie, więc ja się cieszę, że dziewczyny święcą triumfy i mają swój fanbase i mają koncerty, i mają festiwale, mają coś do powiedzenia, chcą się eksponować i też o ważnych rzeczach mówić. To jest bardzo, bardzo krzepiąca informacja.
2: Bardzo Ci dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Ściskamy kciuki. Ja bardzo, bardzo gorąco wierzę, że ten koncert przejdzie do historii.
3: Dziękuję, Marku. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam wszystkich jeszcze raz na koncert wieczorny, dzisiaj hip-hopowy.
1: Bardzo dziękujemy za tę rozmowę i wracamy do Was już po godzinie 14. Do usłyszenia.
0: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
19: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik GDU w koło Wieliczki. www.chomik.pl.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
16: Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Zełenski pisze do Putina i proponuje zakończenie wojny. Jak zareagowała Moskwa? O tym za chwilę. Będzie też komentarz Brukseli i Białego Domu. Ile za paliwo w weekend? Ceny znów w górę. Będą szczegóły. Turyści ściągają pod Tatry. Na koniec zajrzymy do Zakopanego. Na zegarze 14. Justyna Bieniek. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wołodymyr Zełenski pisze list do Putina i proponuje zakończenie wojny oraz spotkanie. Jego zdaniem ta w końcu przestaje się podobać Rosjanom. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa zna treść listu Zełenskiego, a Putin zostanie o nim poinformowany w późniejszym czasie. Do ukraińskiej oferty odniósł się także Donald Trump, mówiąc, że oba kraje będą musiały pójść na kompromis. Już teraz relacja naszego korespondenta Ołecha Biłeckiego.
2: W ukraińskich mediach komentatorzy zastanawiają się, dlaczego Zełenski wysłał ten list, skoro do dziś Rosja nie deklaruje gotowości do negocjacji. Jedna z najpopularniejszych wersji jest taka, że adresatem tego apelu nie był tylko Putin, ale i Donald Trump. A treść tego przesłania to nie tylko propozycja usiąść przy stole negocjacyjnym, ale także dotkliwa ocena dziesięcioleci panowania Putina w Rosji. Po tych 26 latach ukraińskiemu prezydentowi nie ma co robić w Moskwie, jak i nie ma co robić rosyjskiemu prezydentowi w Kijowie, pisze Wołodymyr Zełenski. Przesłanie to zostało ujawnione tuż po ataku ukraińskich dronów na obiekty przetwarzania ropy w okolicach Sankt Petersburgu, kilka godzin przed otwarciem forum ekonomicznego, nieoficjalnie nazywanym jako rosyjski Davos.
1: Jest także komentarz Brukseli. Ten list to kolejny dowód gotowości Kijowa do prowadzenia negocjacji pokojowych i wdrożenia zawieszenia broni, podkreśla Komisja Europejska. Ceny paliw znów w górę. Od soboty do poniedziałku włącznie litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a oleju napędowego 6 zł i 48 groszy. Względem dzisiejszych cen maksymalnych to wzrost o kolejno 6 i 8 groszy. Przemycił do Polski kilkadziesiąt kilogramów narkotyków. Wpadł w ręce policji, a sąd zgodził się na 2-miesięczny areszt dla 29-latka. Mundurowi zatrzymali mężczyznę w jego domu w Bytomiu.
3: W mieszkaniu stróże prawa znaleźli hermetycznie zamknięte worki zawierające susz roślinny. Wstępne badania policjantów potwierdziły, że jest to marihuana o łącznej wadze ponad 22 kilogramów. Oprócz niej mężczyzna posiadał również kilkadziesiąt gramów amfetaminy. Mężczyzna przywiózł narkotyki z Holandii.
1: Relacjonowała Paulina Gnietko z bytomskiej policji. Mężczyźnie grozi 20 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest dobrze. Zakopane zapełniło się turystami. Obawy przed weekendem w związku ze słabymi prognozami na szczęście nie do końca się sprawdziły. Jednym słowem, górale zadowoleni. Choć nadal są wolne miejsca noclegowe pod Giewontem, widać zwiększony ruch w mieście.
4: Sezon przychodzi, widać od razu ludzi. Teraz już jest fajnie.
5: Karol Wagner, Tatrzańska Izba Gospodarcza. Faktycznie weekend ten nie będzie naszym rekordowym weekendem na Podhalu. Te niespełna 70%, które mieliśmy w estymacjach przed weekendem, one faktycznie zatrzymało się na tym poziomie.
6: Troszkę przyjechało, coś się dzieje, nie ma co narzekać.
7: Dzisiaj się ruszyło dość mocno. Przyjeżdżają na 2 dni, na 3.
4: Każdy mądry tu przyjedzie, bo tu jest i pięknie, i śniega już nie ma w górę takiego, żeby się nie dało iść.
5: A zważywszy na warunki pogodowe, no to i tak powinniśmy być absolutnie jako przedsiębiorcy usatysfakcjonowani.
1: Piątek pod Tatrami na razie ciepły i słoneczny, ale w ciągu dnia może popadać, a nawet zagrzmieć. Ciekawe, jaka pogoda teraz w Opolu. Na festiwalowym posterunku Janek Pasterski i Marek Sierocki.
0: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.
8: Ja już odpowiadam. Dzień dobry, Janek Pasterski, prosto z Opola na pytanie Justyny Bieniek. Otóż pada, na razie, jeszcze pada, ale miejmy nadzieję, że już niedługo. Prognozy pokazują, że po 16 powinno się zacząć rozpogadzać idealnie na wieczór, czyli na dzisiejsze premiery, ale oprócz tego na hip-hop. Słyszymy się za chwilę. Najbliższym gościem będzie Vixen.

0: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.
1: To nasze opolskie studio na tyłach amfiteatru i gość wyjątkowy, bo dzisiaj będzie startował w konkursie premiera. Tym gościem jest Vixen. Witamy cię serdecznie.
2: Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, witam serdecznie.
1: Prawie 3 lata temu odniosłeś sukces piosenką Nie rozumieją. Ponad 100 milionów odtworzeń w internecie. Niesamowity wynik. Spodziewałeś się tego, kiedy nagrywałeś ten utwór?
3: No absolutnie nie. Myślę, że gdybym się spodziewał w trakcie nagrywania, to nie byłoby takiego wyniku, bo to zawsze gdzieś... Ja ogólnie jestem takiego przekonania, że ludzie są pewnego rodzaju antenami i wyczuwają, jeżeli coś jest w jakimś sensie interesowne. To było zrobione z potrzeby serca i gdyby to było obliczone, to by się tak nie obliczyło na pewno.
2: No właśnie, mówisz, że to nie było obliczone i to jest zawsze takie pytanie, czy jest jakiś przepis na sukces utworu, przeboju. Nikt chyba tego przepisu nie ma, a ja nie ukrywam, że kiedy pierwszy raz usłyszałem cię w radiu, to mówię, ja cię kręcę, co to jest za numer? Chcę posłuchać jeszcze i jeszcze raz.
3: No tak jak już w pytaniu zasugerowałeś, no ja na pewno nie mam przepisu. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś by miał taki przepis, to by z niego skorzystał, albo nikomu o nim nie mówił.
1: Także... Ja myślę, że ty masz taki przepis na przebój, bo twoja piosenka, którą dziś wykonasz w konkursie premier, to jest potencjalny hit.
3: Bardzo mi jest miło z tego powodu, że... No jest to piosenka na pewno, która nie ma takiego, nie ma jakby w takim charakterze ścigania się o cokolwiek. To jest piosenka, wydaje mi się, taka trochę oderwana.

0: od aktualnej rzeczywistości takiej spokojna. No taki też ja na co dzień jestem.
1: No właśnie, zadziwiasz mnie swoim spokojem. Ale powiem ci, że zadziwiłeś Michała Wiśniewskiego, bo kiedy siedzieliśmy na próbie na widowni, kiedy ty próbowałeś, Michał akurat przychodził i mówi, co to za numer? Ta piosenka już mi została w głowie. Mówię o Starej Duszy, czyli utworze, który będziesz wykonywał. No i bardzo się Michałowi ta piosenka spodobała.
0: To ciekawe, no wiem, że tego teraz nie widać, ale uśmiechnąłem się na myśl o tym. Fajne.
1: Wiesz co, Metrum Nieparzyste, Polacy lubią tego typu.
0: Tym bardziej się cieszę, no i nie mogę się tak szczerze mówiąc doczekać.
1: W przypadku twojej kariery i twojej muzyki warto wymienić jeszcze jednego człowieka, to TAP, producent.
0: Tak, mieliśmy przyjemność ostatnio nawet wypuścić wspólną epkę. Ten numer wprawdzie nie znalazł się na tej epce, ale jest jakąś zapowiedzią kolejnego projektu płyty, mianowicie. No i tak się złożyło, że mieliśmy coś jeszcze wspólnie do powiedzenia i do zrobienia. I mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie słowo.
2: Ja myślę, że na 100% nie jest. Tak jak wspomniałeś, jesteś jeszcze dzisiaj przed próbą. Powiedz, jaka jest różnica, kiedy wykonujesz numer na próbie, a kiedy robisz to już na żywo? Czy na próbie jest trudniej być może, bo nie ma tej publiczności, czy wręcz odwrotnie?
0: No, próba jest tego rodzaju jakby takim też wydarzeniem, że jest miejsce na jeszcze jakiś test, jakieś ostatnie korekty w trakcie już występu, takiego miejsca nie ma, to już po prostu się wtedy idzie z tym, co się zdążyło przygotować, już się nie myśli o tym, co by poprawić, co zmienić, tylko już idzie się po prostu z wszystkim. Co się ma i co się wypracowało, między innymi też właśnie na próbach.
2: Trochę machinalnie jak oddychanie, człowiek się nie zastanawia, po prostu to robi.
0: Tak, no bo jeżeli się człowiek, im bardziej się człowiek zastanawia, tym ten procesor jest bardziej obciążony tym zastanawianiem się, a nie przekazem piosenki, a w takiej chwili najważniejsza jest emocja piosenki.
1: Życzymy ci powodzenia podczas dzisiejszego koncertu, emocje na pewno już są.
0: Dopiero przyjechaliśmy, jeszcze ich nie odczuwam, bardziej ekscytacja.
1: Tak, ja szybko zapędziłem cię do naszego studia, tak. Prosto z samochodu.
0: Tak, ale bardzo się, jeżeli to są emocje, to są na pewno dobre takie emocje, chociaż każda jest dobra tak naprawdę. No mówię, na pewno im będzie bliżej samego występu, tym będzie ich intensywność większa i natężenie większe, ale teraz jeszcze jest wszystko w porządku i czekam.
1: Powodzenia na scenie dziś wieczorem.
2: Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
1: No i kolejni goście już niebawem na antenie Radia Plus na żywo z naszego opolskiego studia.
3: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
3: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Delikatesy Market Point. Pomidor malinowy 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów krasny staw, 1,99 za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.
11: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko, od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas! Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy!
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Polskiej piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.
1: Nie melduje się, tak, Janek Pasterski. Dzień dobry ponownie, 63. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Deszczowym na razie, ale moi goście twierdzą, że to za chwilę ma przejść. Ja też mocno trzymam za to kciuki, a goście to Daria i Sebastian Fiabiański. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Bardzo miło. Słuchajcie, jednym z takich najgłośniejszych chyba punktów, o których się mówi dosyć głośno przed dzisiejszym wieczorem premier w Opolu, piosenka nieidealna. Wydaje mi się, że no, będzie się na scenie działo.
2: No, mamy nadzieję, że zadzieje się to, co byśmy chcieli, żeby się zadziało. Mam poczucie, że niesiemy fajny komunikat, muzycznie bardzo super, moim zdaniem, spięty, więc chcielibyśmy, żeby to poszło tak, jak marzymy o tym, żeby poszło.
3: Dokładnie, dokładnie. Mamy pewien plan, którego będziemy się trzymać. Mamy nadzieję tylko, że pogoda się poprawi, ale już tutaj Sebastian mówi, że ma być lepiej, więc co, no, generalnie...
1: Musimy w to bardzo mocno wierzyć, prawda?
3: Oj, wierzymy.
1: Słuchajcie, jak to się stało, że doszło do stworzenia tego duetu?
4: Jak do tego doszło? Nie.
1: No właśnie, nie ma na to jakiejś racjonalnej odpowiedzi.
3: Wiesz co, mamy wspólnego kolegę, z którym ja się znam przeszło 20 lat. I akurat ja byłam z nim na kawie i mu pokazałam takie demo wstępne piosenki nieidealnej, która notabene wtedy miała zupełnie inny tytuł, bo tytuł do nieidealnej wymyślił Sebastian, więc po kawie Marcin zaproponował, czy by nie pokazać tego Sebastianowi, bo uznał, że on by świetnie tutaj pasował do tego utworu. No i tak się zdarzyło, że Sebastian powiedział tak bardzo szybko i szybko to się zadziało.
2: Tak, no ja tak mam po prostu, że jeżeli coś mnie porwie, no to się temu poddaję i działam. Tak, i w tym przypadku nie było inaczej.
1: Jest taki,
3: i bardzo szybko.
1: I bardzo szybko, właśnie, bo do tego dążę. Jest taki klasyk Animalsów, House of the Rising Sun, numer, który powstał podczas dosłownie jednej sesji nagraniowej. Wy też napisaliście ten swój kawałek w jeden dzień dosłownie.
3: No tak, tak, tak było w sumie.
2: Tak, tak. No teraz też projekt, który powstaje, bo nie zatrzymujemy się na jednym singlu, powstają kolejne rzeczy. Dzieje się dokładnie tak samo, bardzo dynamicznie i to cieszy.
1: Słuchajcie, ja poczytałem trochę komentarzy na YouTubie, bo już można sobie ten utwór odtworzyć w internecie. Czyli tak, wywija się na parkiecie przy tym świetnie. I jeszcze do Sebastiana, nie przestawaj, bo to jest twój moment. Mniej więcej takie komentarze, bo świetna dykcja, pełen luz. Tak o tobie, proszę pana, piszą internauci.
2: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Wiesz, moje życie jest po prostu fascynujące i bardzo nieprzewidywalne. Ja nie sądziłem, że wyląduję w takim miejscu, szczególnie, że jakiś czas temu jeszcze robiłem dosyć taki twardy rap, ale wiele się podziało też we mnie. Ja już zszedłem z takiego poczucia chęci w ogóle konfrontowania się ze światem, tylko chciałbym po prostu robić rzeczy dla ludzi, a wydaje mi się, że ja najbardziej mogę być zrozumiany, nie w rapie, bo w rapie mogę być odbierany jako aktor, czyli ktoś, kto kreuje, a jednak właśnie w piosence, w śpiewaniu, w takiej estetyce, więc dlatego cieszę się, że w tą stronę w ogóle to wszystko poszło.
3: Ja też... I dodam tylko, że świetnie mu to wychodzi, bo ja jakby jestem na bieżąco z tym, bo pracujemy, tak jak Sebastian powiedział, pracujemy nad nowym materiałem i jestem dość mocno zaskoczona tym, jak pisze, o czym pisze i to na pewno na plus, bo to są piękne rzeczy, więc no, mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie długofalowa.
1: Myślę, że na 100% i to, że numer siada, to już wiadomo, warto wejść w internet i sobie odsłuchać, a jeżeli nie, to zobaczyć to dzisiaj w TVP1 wieczorem, bo to będzie cudowny przykład, ale też powiedziałeś, Sebastianie, w jednym z wywiadów, że takie duże wydarzenie, duża scena absolutnie cię nie stresuje. stresuje, bo im większa scena, tym większa swoboda artystyczna.
2: Tak, tak. Ja mam jakąś taką przypadłość, nie wiem, czy można powiedzieć zaburzenie wręcz, że ja nie odczuwam stresu i tremy. W sensie mnie takie rzeczy tylko i wyłącznie triggerują w pozytywną stronę. Już jestem trochę nawet bardzo, mogę powiedzieć, zahartowany, jeżeli chodzi o dużą ekspozycję medialną i wydarzenia live. Mogę tu wspomnieć na przykład o tym, że grałem monodram w Atlas Arenie na kongresie Kanału Zero, gdzie tam było kilkanaście tysięcy ludzi i sam na scenie i tak dalej, więc jakby tutaj nie jestem sam na scenie, mam super, super wsparcie, Daria ma świetny głos, mamy super zespół, super chór i bardzo fajny plan na taki po prostu performance też, bo oprócz samego wokalu i śpiewania chcemy zrobić coś, co podkreśli jeszcze bardziej komunikat, który niesie ta piosenka, czyli z mojej strony to jest takie, że po prostu ja najbardziej bym chciał, żeby to dotarło do kobiet, którym chciałbym powiedzieć to, co śpiewam, tak? Chcecie widzieć taką zwykłą, bez świecideł, nie na tip top i chcecie pokochać za każdą traumę, zmarszczkę i czy bliznę. Więc dla mnie to jest istotne i wierzę, że to zostanie fajnie odebrane i dotrze do jak najszerszej grupy odbiorców.
1: Troszkę nawiązując do zespołu Perfect, prawda? Chcemy być sobą. O tym jest ten numer, żeby sobą
2: tak,
1: być.
2: Tak, właśnie. Tak, dokładnie. To jest jakby... Dlatego wydaje mi się, że moja wypowiedź, w tym taka męska perspektywa, dodała powagi, tak, temu tej treści. Że to nie jest tylko manifest i protest song kobiety, tylko jest to coś jeszcze ważniejszego i szerszego.
1: Ja wiem, że jesteście pod czasem, że tak powiem, bo przed wami próba, także powodzenia i na próbie, i już później na żywo.
3: Bardzo dziękujemy, trzymajcie kciuki, damy z siebie 200%.
1: Gorący tak. Numer dzisiaj, bardzo dziękuję, Daria. Dzięki. Sebastian Fabiański.
3: Dzięki ogromne.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
3: Skoda.
4: Ekstra piątek i sobota. Z Kaufland Kart Ekstra.
5: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.

0: Reklama. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
4: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
5: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kilogramy na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Złe warunki pogodowe, a do tego duża prędkość to wstępne przyczyny katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Stan pacjentki stabilny. Wrócimy też do 24-latki, którą przetransportowano z Chin do Wrocławia. Koncerty, pokazy, dobra kuchnia. Przed nami Wianki nad Wisłą. Na zegarze 15. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Małopolska i wstępne przyczyny katastrofy śmigłowca pod Limanową. Przypomnijmy, doszło do niej w nocy ze środy na czwartek. Zginął były siatkarz jednego z chełmieckich klubów, Błażej Czarnecki, który pilotował maszynę. 30-latek prawdopodobnie stracił orientację w terenie przez fatalne warunki atmosferyczne i mgłę. Do wypadku mogła też przyczynić się duża prędkość.
1: W chwili uderzenia prędkość śmigłowca przekraczała 200 km. Na godzinę. W wyniku przeprowadzonych czynności zabezpieczono wrak śmigłowca wraz z istotnymi elementami wyposażenia, które będą teraz poddawane szczegółowym badaniom i oględzinom przez biegłych, a także ekspertów, którzy zajmują się badaniem wypadków lotniczych.
0: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Wiadomo, że pilot miał wymagane licencje i uprawnienia. Stan pacjentki stabilny, diagnostyka trwa. W wiadomościach najnowsze doniesienia o stanie zdrowia 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha. Przypomnijmy, młoda kobieta zachorowała podczas pobytu w Chinach. W kwietniu trafiła do pekińskiej kliniki, gdzie lekarze rozpoznali u niej wyjątkowo rzadkie powikłanie potworniaka jajnika. Po Klaudię poleciał specjalny samolot wysłany przez rząd. Już w środę Polka wróciła do kraju i od razu trafiła pod opiekę medyków z Wojskowego Szpitala we Wrocławiu.
2: Jest prowadzona szeroka diagnostyka laboratoryjna. Plus dodatkowo jest konsultowana przez specjalistów z różnych dziedzin medycyny, m.in. chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej. Diagnostyka jest codziennie lub kilka razy dziennie prowadzona i w stosunku do uzyskanych wyników jest wprowadzane leczenie.
0: Mówił rzecznik szpitala Jan Kutny. Lecznica cały czas oczekuje na przetłumaczenie całej dokumentacji medycznej wystawionej przez szpital w Pekinie. Prokuratura bierze pod lupę internetowe wpisy uderzające w córkę prezydenta. Jak przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prowadzone są w tej chwili dwa postępowania. Analizą objętych zostało łącznie około 30 tysięcy wpisów. Śledczy już zapowiedzieli, że część autorów tych treści poniesie odpowiedzialność karną. Wpisy dotyczące córki Karola Nawrockiego pojawiły się głównie po wieczorze wyborczym w ubiegłym roku. W wiadomościach informacja dla kierowców. Od poniedziałku trzeba się liczyć ze zmianą organizacji ruchu na Zakopiance w Myślenicach. A to kolejny etap kończącej się budowy węzła, który ma usprawnić ruch i zlikwidować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego. Drogowcy rozpoczną pracę o 8:00, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.
3: Zwęzimy jezdnię w kierunku Zakopanego do jednego pasa, a we wtorek takie samo ograniczenie będzie na jezdni w kierunku Krakowa. Będziemy prowadzić tam prace związane z usuwaniem starego oznakowania, pomalujemy też nowe. W rejonie nowej kładki dla pieszych zamkniemy lewoskręt.
0: Wieczorem i w nocy kierowcy przejadą dwoma pasami w obu kierunkach.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Nie tylko koncerty, ale też warsztaty, kajaki i słowiańskie tradycje. 20 czerwca w multimedialnym parku Fontan w Warszawie, Wianki nad Wisłą. Na uczestników czekać będą pokazy, rękodzieło, regionalna kuchnia i wspólne tworzenie 4-metrowego wianka.
5: Tysiące osób przygotowuje ogromny wianek, a potem jest wielki korowód, zabawa i rzucanie wianka do Wisły.
0: Mówił Andrzej Matusiak, dyrektor stołecznej estrady. Zwieńczeniem wieczoru będą koncerty. To przypomnijmy 20 czerwca w Warszawie. A Opole nie czeka i już rozgrzewa się przed dzisiejszymi koncertami. Przed nami premiery, hip-hop i recital Justyny Steczkowskiej. Nie mogło nie być tam Radia Plus. Głos oddaję Markowi Sierockiemu i Jankowi Pasterskiemu.
4: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.
6: No właśnie, zwieńczeniem dzisiejszego wieczoru w Opolu będą premiery, które rozpoczynają się o godzinie 20, ale także hip-hop jedno podwórko 2. Także zapraszamy. Zapraszamy też na rozmowę z Kamilem Bednarkiem. Już w tej godzinie, dosłownie za kilka minut, Janek Pasterski, polecamy się.

0: polskiej piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.
1: 63. Festiwal Krajowej Polskiej Piosenki w Opolu. Melduje się Janek Pasterski i melduje się mój gość Kamil Bednarek.
2: Tak jest, dzień dobry, witam wszystkich. Witam.
1: Jakże to pan stwierdził, że dżdżysto jest,
2: tak jest
1: w Opolu.
2: Dzisiaj. To,
1: jeszcze.
2: Ale to po to, żeby schłodzić atmosferę, bo jest gorąco.
1: No właśnie, będzie bardzo gorąco. Kamilu, mój drogi, no jestem pod wielkim wrażeniem tego, co się działo wczoraj, bo wystąpiłeś obok debiutantów oczywiście, no i zaśpiewałeś Dzisiaj, Jutro, Zawsze. To był po prostu, krótko mówiąc, czat.
2: O, bardzo energetyczny występ. Niełatwy jest to utwór i też dla mnie to było takie wyzwanie, bo ja pierwszy raz od 2010 roku wystąpiłem publicznie z saksofonem, bo ja gram na koncertach u siebie, ale tak telewizyjnie zawsze jakoś tak mówię, może lepiej nie. I wczoraj przełamałem te granice.
1: Ale właśnie to mnie niesamowicie zaskoczyło. Ale w ogóle jaką mieliście odpowiedź, bo to był swoisty dialog obok ciebie, tak, na scenie.

0: Backstage Brass Band. Jak się nazywają fachowo ich instrumenty? Twój był saksofon, a oni mieli...
1: Saksofon tam były puzon, trąbka, ten największy...
0: I wyście sobie odpowiadali zafon, właściwie, tak, mówiliście do siebie, to był taki dialog muzyczny.
1: Ja kiedy dostałem propozycję, bym mógł zagrać na saksofonie, zaśpiewać ten utwór, tak pomyślałem, ale przecież nie będę się popisywał, ja tak jakoś nie lubię, to może zaproponowałem, że może zrobimy taki dialog właśnie, że ja zaczepiam brass band, oni mi odpowiadają. I mam nadzieję, no,
0: jak
1: że się podobało,
0: jak się czułeś?
1: To się
0: znaczy, czułeś się chyba dobrze w repertuarze Bogdana Mazuki.
1: Tak, no, bardzo energetyczny utwór, fajny, taki pozytywny, pogodny, z przytupem. Myślę, że to w dzisiejszych czasach sprawia, że no, ludzie się uśmiechają i to jest potrzebne.
0: To takie... zdecydowanie tak, sporo ciebie i to bardzo dobrze na tej edycji festiwalu, bo i wczoraj, ale także dzisiaj.
1: Dzisiaj jeszcze.
0: No jutro też, do tego przejdziemy jeszcze, ale dzisiaj premiery. Nie sam, dzisiaj Patrycja Markowska z tobą i Andrzej Krzywy w utworze tak. Fale.
1: Tak jest.
0: Świetny numer, bardzo emocjonalny. Dziękuję. Też taki zresztą.
1: Tak, to jest ciekawa sytuacja, bo mi się wydaje, że takie najmniej oczywiste połączenia zawsze sprawiają, że są takie ciekawe dla odbiorcy i dobre dla muzyki, bo jakby każdy z nas jest z innego świata muzycznego, chociaż Andrzej kiedyś śpiewał w zespole regowym, ale pomyślałem, że fajnie by było pokazać, że bez względu na pokolenia muzyka łącza nie dzieli i odnajdujemy się w tym samym gatunku i z tą samą wrażliwością, więc ciekawe połączenie, co?
0: No, bardzo ciekawe, to teraz przechodząc już płynnym ruchem do jutra, bo dzisiaj mamy piątek, jutro jest sobota, też tu się będzie działo. Koncert świetny, wszystkie są świetne, ale jutro też wyjątkowy, bo jubileusz Bogdana Olewicza i ty wówczas na scenie w wielkim przeboju, niełatwym chyba zresztą, bo...
1: No, niełatwy.
0: Czekam na tę jedną chwilę,
1: no serce jak szalone bije.
0: Jeszcze mamy próbkę muzyczną Krajewskiego. No, kurczę, jak stresujesz się tym, czy w ogóle masz z tym pełen luz?
1: No takie wspaniałe utwory, no niełatwo jest śpiewać, zwłaszcza, że no, to są takie legendarne, rzeczywiście legendarne utwory. Ja pamiętam jeszcze, będąc małym chłopcem, słyszałem ten utwór często grany w radiach i on też był często wykorzystywany jako taki pierwszy taniec. To tak mi się kojarzy też z takim dzieciństwem i nie jest mi łatwo, aczkolwiek cieszę się, że mogę go zaśpiewać, bo bardzo lubię pana Seweryna Krajewskiego. Nawet kilka utworów przearanżowałem sobie na reggae, taki roots wolny. I w miarę mam to ośpiewane, no teraz już jestem przygotowany, ale nieraz próbowałem się podejmować tego utworu, więc myślę, że zachować tylko spokój i cieszyć
0: i będzie,
1: się.
0: I będzie dobrze, na 100% tak pójdzie, bo publiczność cię uwielbia. Nie chcę też za długo cię przytrzymywać, bo wiem, że próba przed tobą, jeszcze tak. sporo roboty. Natomiast ostatnie pytanie z mojej strony. No ty jesteś stąd, chłopak z opolskiego miejscowości Lipki. Trochę jakbyś był ambasadorem po prostu tego festiwalu.
1: No troszkę tak.
0: Troszkę tak. I to który to już raz na tym festiwalu już?
1: Wow,
0: już to ciężko
1: ktoś,
0: w ogóle...
1: Ktoś mnie pytał ostatnio o to i musiałbym sprawdzić wszystkie daty, wykony gdzieś może na którymś z portali. Nie pamiętam,
0: ale za każdym razem jest trochę inaczej, tego. Prawda?
1: Tak, zmienia się pokolenie, zmieniają się trendy muzyczne, artyści, coraz ta scena robi się bardziej świeża. No ale ja jestem jakoś tak bardzo sentymentalnie do tamtych czasów, do tych pierwszych występów, kiedy te emocje, to wszystko było takie nowe i to jak się czekało na to pole, że to takie ogromne wyróżnienie i myślę, że nie tylko ja, ale każdy z artystów, który wraca tutaj na tę scenę, to co by nie było, czy to jest konkurs, czy nie konkurs, to jest zaszczyt tutaj zagrać i ja się cieszę, że tu jestem, a 3 dni to już w ogóle jakaś niespodzianka.
0: To już jest w ogóle czad. Kamil Bednarek, bardzo dziękuję dzisiaj z prądem, dzisiaj z falami.
1: Tak.
0: Wieczorem, ale tak jest.
1: Niech nas niosą.
0: Niech niosą, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pa.
2: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Delikatesy Market Point. Pomidor malinowy 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów krasny staw, 1,99 za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.
1: I jeszcze trochę pada, ale już ustępuje. Zresztą jak fajnie to powiedział parę minut temu Kamil Bednarek, dżdżysto jest, ale to po to, żeby gorącą atmosferę w Opolu przed wieczorem troszkę ustudzić. Marek Sierowski jest na miejscu, Janek Pasterski, dzień dobry. No i nasz gość Jarek Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu i rzecznik prasowy tegoż festiwalu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo mi miło, że zagościliście w Opolskim Amfiteatrze.
3: Jarku, my też się cieszymy, że jesteś z nami. Podobno jakaś arcyciekawa wystawa w Muzeum Polskiej Piosenki.
2: Tak, jeszcze dosłownie tylko przez tydzień. Myśmy ją specjalnie przetrzymali do festiwalu. Dostaliśmy od córki liderów zespołu Tercet Egzotyczny, Katarzyny Dziewiątkowskiej, 60 kostiumów rodziców, znaczy 58 mamy i dwa pozostałych członków zespołu. No i zrobiliśmy taką wystawę, moda tercetu egzotycznego. Tam jest na przykład suknia, którą pani Izabela kupiła za całą garę trasy w Stanach Zjednoczonych. To było $3000. To chyba prawie mieszkanie można było wtedy w Polsce.
3: W Polsce i to takie pewno dwupokojowe.
2: No, ale się uparła, powiedziała, że tak ta sukienka jej zapadła w pamięć w Stanach, że postanowiła, że ją przywiezie. A co ciekawe, Katarzyna Dziewiątkowska też się zajmuje muzyką, córka pani Izabeli, ale kompletnie inną. Jest doktorem habilitowanym na Akademii Muzycznej we Wrocławiu i zajmuje się muzyką współczesną.
3: Proszę, proszę. Jabłko niby blisko, ale trochę daleko od jabłoni.
2: Ale padło. Z mamusią śpiewała.
3: Tak,
2: 15
3: tak, tak. Pamiętam. Nawet rozmawiałem z obydwoma paniami. Nie tylko koncerty w amfiteatrze, ale też imprezy towarzyszące. Wróciłeś do nas tu, do amfiteatru, prosto z jakiejś imprezy.
2: Wróciłem z takiego omówienia kawiarenki z gwiazdami, ponieważ jutro startujemy z takimi spotkaniami z artystami na opolskim rynku. One są transmitowane przez TVP Rozrywka. Ja mam zaszczyt i przyjemność prowadzić te spotkania, te rozmowy z Marią Szabłowską.
3: To już kolejny raz.
2: Tak, kolejny raz. I to jest i w sobotę, i w niedzielę między 13.30 a 16.30. My jesteśmy przygotowani wcześniej, wybrane są materiały archiwalne, pokazujemy występy naszych gwiazd, które przyjechały na festiwal. Oni czasami są bardzo zdziwieni, bo często w ogóle tych występów nie widzieli. Mamy taką Olę Kuczeską, która po prostu świetnie przegląda archiwa.
3: Znam Olę, powiem ci, że kilka razy jak jakieś dokumenty muzyczne realizowałem, to Ola bardzo mi pomagała.
2: Tak, bo Ola jest taką uczennicą Waldka Skowrońskiego, a Waldek Skowroński z kolei był uczniem słynnego Ryszarda
3: Wolańskiego,
2: twórcy leksykonu polskiej muzyki rozrywkowej, i myślę, że te trzy osoby zawsze chyba najlepiej znały archiwalia. No Ola na przykład odnalazła w zeszłym roku ukoronowanie Urszuli Sipińskiej nagrodą fotoreporterów. Tego chyba nikt wcześniej po prostu nie pokazywał. Także byłem na tym spotkaniu, ale o 17 dziś jest odsłonięcie pomnika Kory na placu Kory przy dworcu kolejowym w Opolu. I muszę powiedzieć, że to Opolanie zdecydowali w takim głosowaniu jak na budżet obywatelski, czyli to nie było głosowanie takie internetowe, tylko każdy mieszkaniec miał jeden głos. I Opolanie zdecydowali, że to właśnie Kora ma być patronką tego dworca, tego placu.
3: Dziś też będziesz miał głos w obradach jury.
2: No, miło mi
3: Janek
2: bardzo.
3: Tu namawia, żebyśmy zdradzili, jakie są kulisy pracy jurorów.
1: Poczekajcie, nie, bo właśnie, bo ja chcę zapytać od początku, bo trochę jeszcze żyjemy wczorajszym dniem. W tym roku debiuty wygrała Karolina Harko utworem Hamak. Otrzymała nagrodę jury imienia Anny Jantar, słynną Karolinkę, także nagrodę finansową. Ja mam wrażenie, że Karolina, patrząc na jej twarz, ona się tego kompletnie nie spodziewała.
2: Ale to bardzo często jest
3: tam. Oj tam, że każdy artysta w głębi duszy liczy na to, że stanie taką nagrodę.
2: Tak, ale wiecie co, ja już się spotykałem z takimi sytuacjami, że naprawdę ludzie nie wierzyli. No teraz niedawno byłem w Niemodlinie w jury na takim festiwalu piosenek Agnieszki Osieckiej, on jest po raz 18 i taki 17-latek dostał Grand Prix. Po prostu naprawdę widać było, że mu szczęka opadła, no bo to był chyba jego drugi konkurs w ogóle w życiu, ale tak zaśpiewał Konie Osieckiej, no przynajmniej tak jak Natalia Sikora kiedyś tutaj w debiutach. Mm-hmm. Po prostu fenomenalnie, no gdzieś mu tak przypasował ten utwór. Chłopak się uczy w jakimś studiu piosenki i widać, że jest fajnie i mądrze prowadzony. Więc ja myślę, że Karolina nas urzekła pewnym takim spokojem i takim jakimś niepodlizywaniem się do nikogo. Po prostu ona wyszła, zaśpiewała swoją piękną balladę. Mam nadzieję, że wkrótce zbuduje recital i pojedzie po prostu w Polskę opowiadać o sobie.
1: Na pewno tak będzie. Karolina was urzekła spokojem jako jury, natomiast my jako publiczność zgromadzona w studio w napięciu czekaliśmy na waszą decyzję. No to trochę trwało. Nie mogłem się doczekać tego wyniku. No, ale wracając jeszcze do tego pytania. Jest tam parę osób w składzie. Trudno było zdecydować, kto ma tę nagrodę dostać.
3: W tym roku wyjątkowo spokojnie przebiegały obrady jury.
2: Tak, znaczy troszkę Doda namieszała, wiadomo. Znaczy...
3: No to zawsze jest tak, jak bierzemy do jury artystów. W zeszłym roku Mietek Szcześniak.
2: Tak, też tak. Trochę... No Mietek to prawie wojna była, między nami wojna, że naprawdę? Tak zacytuję. Grub, bardzo ostro. Ja w życiu Mietka takiego nie znałem, że takiego walczącego. A Dorota z kolei takim sprytem kombinatorsko-jurorskim chciała nas, bo tam punkty przyznajemy i tak dalej. I faktycznie, no jak ktoś... bo myśmy gdzieś tam trochę omawiali, tak? I jak ktoś przyzna jedynkę, no to jest 9 punktów różnicy, nie? Trochę tak jak na Eurowizji, że sąsiedzi na siebie, a innym jedynkę dają. Ale nie, szczerze powiedziawszy, myśmy mieli mniej więcej podobne typy, prawda? Gdzieś koło trójki wykonawców krążyliśmy cały czas. Zrobiliśmy omówienie. No, my jesteśmy w lepszej sytuacji z Markiem, bo my większość tych piosenek znamy, ponieważ kwalifikowaliśmy tych...
3: Też jesteśmy w Radzie Artystycznej Festiwalu.
2: No, więc natomiast ja muszę powiedzieć, że niektórzy mnie zawiedli, że jakby lepiej brzmiało to z nagrania, nie wiem, czy Marku się ze mną zgodzisz,
3: zgadzam
2: niż
3: się.
2: Na żywo. Czyli jakby produkcyjnie super.
3: Myślę, że trema też trochę niektórych zjada.
2: Tak, i jeszcze jednak, wiecie, ta świadomość, bo nam, starym wygom się wydaje, a dobra, w amfiteatrze, to jest takie wow tutaj zaśpiewać dla kogoś, kto jest tutaj pierwszy
3: raz. Tym bardziej, że wczoraj amfiteatr wypełniony do ostatniego miejsca i też te piosenki, którymi oddawaliśmy hołd wykonawcom, których już nie ma, też one rozgrzały pomimo takiego smutku z powodu odejścia tych gwiazd, to jednak to wszystko tak podniosło atmosferę w amfiteatrze.
2: No tak, no i wyobraź sobie teraz, że jesteś debiutantem i zapowiada cię Ralf Kamiński z Gabi Drzewiecką, z Arturem Orze. Wiesz, to nie jest takie dla nich oczywiste. A na dodatek publiczność, która jest bardzo naprawdę łaskawa, ale jednak to jest ściana ludzi. Ściana ludzi plus ta świadomość, że są kamery, że ogląda rodzina, znajomi. No każdy chce jednak
3: fajnie. I że drugiej szansy nie będzie. Drugi raz nie zaśpiewasz. No.
1: To się zgadza i faktycznie tak jak mówicie o tym, ten duch tych artystów, którzy odeszli i to stosunkowo niedawno jest tutaj wiecznie żywy. No i właśnie, będziemy ich jeszcze wspominali, chociażby Natalia Kukulska, prawda, w hołdzie swojej mamie Annie Jantar. Jutro w trakcie koncertu autobiografia jubileusz Bogdana Olewicza.
2: Ja się bardzo cieszę z tego koncertu, dlatego że Bogdan Olewicz to jest taki autor, którego ludzie nie kojarzą, jakby nie wiedzą.
3: Trochę
2: a
3: może z Perfektem
2: jego...
3: kojarzą.
2: Troszkę, ale przede wszystkim znają jego piosenki. Nie? Znaczy jak się zaczyna wymieniać tytuły, to jest trochę podobnie moim zdaniem jak z Magdą Czapińską. Tak. Że ludzie słyszą, Magda Czapińska coś im tak, a nagle jak się zaczyna wymieniać, wsiąść do pociągu, być kobietą, ale jestem w moim magicznym domu, to wszyscy aha, to jest autorka tych piosenek. Ja myślę, że panu Bogdanowi absolutnie się taki koncert po prostu należy już od dawna, bo Perfekt to Perfekt, ale przecież no jesteś lekiem na całe zło i wiele, wiele...
3: Moje jedyne marzenie, tylko mnie poproś do tańca. Tak, pamiętam ciebie z tamtych lat też, chociażby.
2: A dla Zdzisławy Sośnickiej?
3: Żegnaj lato na rok, Julia i ja.
2: No, Żegnaj lato na rok. To był za hit. Wiecie co, dzisiaj przeczytałem, Kora miała takie wspomnienie, że jak przyjechała w 80 roku, to nikogo nie znała. I tak się czuła, ona to wspominała, że tak się czuła bardzo obco i podeszła do niej jakaś gwiazda i powiedziała: cześć, jestem Zdzicha. I podała jej rękę i to była Zdzisława Sośnicka. I ona mówi, że to było tak fajne. Właśnie to jest to, że zobacz, taka Kora, nie, która dziś jest ikoną, też się tu czuła zagubiona, bo była debiutantką.
3: No ale też ta Kora, której dzisiaj pomnik będzie odsłonięty, przełamała pewne bariery. Ja pamiętam doskonale jej występ Boskie Buenos, rok 80. To było coś, czego wcześniej w Opolu nie było. Ona otworzyła zupełnie nową erę występów w Opolu, erę rock'n'rolla, erę muzyki rockowej.
2: Wiesz, jak na to się mówi? Wywróciła stolik.
3: wywróciła stolik. Tak, dokładnie, dokładnie tak.
2: Ona po prostu była tak inna niż te piosenkarki, pięknie ubrane, w pięknych sukniach i w pięknych fryzurach, a ona z tym jeżykiem w tej takiej marynarce i taka w ogóle ruszająca się tak trochę dziwnie po tej scenie, no po prostu to był przełom. Naprawdę, to jest jeden z kamieni milowych w ogóle Krajowego Festiwalu Polskiej
3: Jarku,
2: Piosenki.
3: Jarku, fantastycznie nam się rozmawia, ale powoli kończymy dzisiejszą audycję. Natomiast jutro tu jesteśmy również od 9 do 12. Jakbyś znalazł chwilę, to bardzo cię zapraszamy i jeszcze sobie porozmawiamy.
2: Bardzo chętnie przyjdę do was i chętnie opowiem jeszcze jakieś parę historii, które przeczytałem, bo mamy piękne zbiory w Muzeum Piosenki.
1: Czekamy na to z niecierpliwością, a zatem zapraszamy jutro na sobotę od godziny 9, a my w akcie rock'n'rolla, mam nadzieję, będziemy łamać parasolki. To za chwilę. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia jutro od 9 do 12, również na żywo z naszego opolskiego studia.
0: Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2026 w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
7: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
8: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
9: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.

dałbym chyba pieniądze i sławę. Zapomniał, że życie gdzieś toczy swój rytm. Oddałbym chętnie i świat niemal cały, gdy o

0: Reklama.
1: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig skład. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
0: Reklama.

0: Wypadła z 11 piętra. Lekarze walczą o życie 5-latki. Na początek dramatyczny wypadek we Włocławku. 57-letni Ukrainiec wyłowił wielkiego suma z warszawskiego jeziorka. Jest finał sprawy. Jutro cała Polska wstrzyma oddech. Fenomenalna Maja Chwalińska stanie do walki o zwycięstwo w finale Rolanda Garrosa. Na zegarze 16:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od informacji z ostatniej chwili. W ciągu najbliższych godzin w Warszawie możliwe spotkanie szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryła Budanowa z szefem Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Wcześniej Onet podał, że bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego będzie też rozmawiał z przedstawicielami polskiego rządu, a jednym z tematów ma być kwestia nazwania ukraińskiej jednostki na cześć UPA. Teraz Włocławek i dramatyczna walka o życie 5-letniej Zuzi. Przypomnijmy, dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na osiedlu Południe. Dziecko było pod opieką kompletnie pijanej matki. O szczegółach Dawid Olszewski.
1: Dziewczynka wypadła z 11 piętra na zarośla. Została przetransportowana śmigłowcem do szpitala dziecięcego w Bydgoszczy, gdzie trwa walka o jej życie.
2: W chwili obecnej brak jest szczegółowych danych odnośnie obrażeń u dziecka.
1: Mówi Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. W chwili zdarzenia w mieszkaniu przebywała kompletnie pijana matka dziewczynki.
2: Po przebadaniu wynik stanu nietrzeźwości oscylował około 1 promila alkoholu w organizmie. Wartość była rosnąca.
1: 21-latka została przebadana testerem narkotykowym. Mogła być pod wpływem marihuany. Kobieta trafiła w ręce policjantów.
0: Trzeźwieje teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Dokładne okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Dowódca Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej zawieszony Witold B. odpowie za poważne przestępstwa. Chodzi o wyłudzanie nienależnych świadczeń. Żołnierz był dowódcą 6. Mazowieckiej Brygady WOT. Sprawą zajmuje się warszawska prokuratura. Wyłowił suma ze stołecznego jeziorka, został wydalony z Polski. 57-letni obywatel Ukrainy wyciągnął gigantyczną rybę z Balatonu na stołecznym Gocławiu. Nagranie z połowu trafiło do sieci, a sprawą zajęła się policja. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami.
3: Mężczyzna wyłowił suma, który prawdopodobnie żył w zbiorniku od około 20 lat. Po wyłowieniu nie wypuścił go do jeziorka, a zabrał ze sobą, pakując zwierzę do bagażnika samochodu bez dostępu do wody. Finał sprawy jest taki, że otrzymał decyzję o natychmiastowym wydaleniu bez terminu dobrowolnego wyjazdu. Jak czytamy w komunikacie, uznano, że jego pobyt na terenie Polski stanowi zagrożenie dla porządku publicznego. 57-latek został już przewieziony na granicę w Dorohusku i przekazany stronie ukraińskiej. Do Polski już nie wróci, bo ma też zakaz wjazdu do całej strefy Schengen na 5 lat.
0: A tematem zajął się Mateusz Gołębiewski. Historyczna wizyta głowy kościoła. Jutro Leon XIV rozpoczyna wizytę w Hiszpanii. Spędzi tam tydzień. W tym czasie odwiedzi Madryt, Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. Jako pierwszy papież pojawi się w hiszpańskim parlamencie, podkreśla redemptorysta ojciec Marek Raczkiewicz.
4: Papież Jan Paweł II był 5 razy w Hiszpanii, ale nigdy nie został zaproszony do parlamentu. Tutaj właśnie Leon został zaproszony. Nie prosił o możliwość, ale sam parlament hiszpański go zaprosił. Więc co on powie, na co zwróci uwagę? I co ciekawe też, że sam rząd właśnie premiera Sancheza też jest zainteresowany tą wizytą z różnych powodów.
0: Redemptorysta zwraca uwagę, że może to być chęć odwrócenia uwagi od problemów społecznych, w tym korupcji, migracji i polaryzacji.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Już jutro wielki finał French Open. Zagra w nim sensacja tegorocznego turnieju Maja Chwalińska. To będzie najważniejszy mecz w dotychczasowej karierze tenisistki związanej z Dąbrową Górniczą, mówi jej pierwszy trener Paweł Kałuża.
6: Maja powinna grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest, postawić tą kropkę na D.
0: Przeciwniczką Mai będzie Rosjanka Mirra Andrzejewa.
6: Wiemy, że jest praworęczna, że też potrafi grać w tenisa. Też na pewno to jest dla niej duże osiągnięcie. Jest młodsza troszkę od Mai. No nie gra też tak typowo, tak siłowo, chociaż ma lepsze warunki niż Maja i te piłki pewnie będą wracały na stronę Mai z większą prędkością. No ale mecz się zaczyna od wyniku 0-0 i ja wierzę w to, że Maja sobie poradzi.
0: Mecz Chwalińska-Andrzejewa jutro o 15.
7: Minęła godzina 16, to jest Radio Plus, to są Przeboje z nutą nostalgii, to jestem ja, Kasia Kozimor. Gorąco zapraszam, by spędzić to popołudnie piątkowe z Radiem Plus i Przebojami z nutą nostalgii. Za chwilę Krystyna Giżowska, przeżyłam z tobą tyle lat, będzie też Robin Gibb i Juliet.

0: To był Lubega na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii Mambo No. 5 na naszej antenie, ale za chwilę kolejne przeboje, których warto posłuchać. To piątkowe popołudnie w czerwcówkę, to będzie Manam Krakowski Splin, a także Eddie Grant, I Don't Wanna Dance.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
4: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
5: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
3: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
7: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Delikatesy Market Point. Pomidor malinowy 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów krasny staw, 1,99 za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
11: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko, od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas! Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy!
12: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Living La Vida Loca to oczywiście Ricky Martin na antenie Radia Plus. To są przeboje z nutą nostalgii w piątkowe popołudnie. A ja przypominam, że już jutro wracamy do Opola między godziną 9 a 12 na żywo. Stamtąd Marek Sierocki i Janek Pasterski opowiadać będą, co dziś będzie działo się na scenie, co ciekawego w kulisach i tak dalej. Warto być z nami z Radiem Plus.
1: Reklama. Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama.

0: Halina Frockowiak i Tim Pan Alley na antenie Radia Plus przeboje z nutą nostalgii, a za 3 minuty najnowsze wiadomości. Warto ich posłuchać w Radiu Plus, potem wracamy do przebojów z nutą nostalgii.
1: Reklama. Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
2: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

Piątkowe popołudnie z Radiem Plus. To były wiadomości. Na kolejne zapraszamy za godzinę. Kasia Kozimor, witam. Dzień dobry. Zapraszam. Proszę zostać z nami w to popołudnie. Za chwilę Celine Dion, I'm Alive. Wilki, Son of the Blue Sky. A teraz Blackie, Wonderful Life.

0: Sina i Story to są przeboje z nutą nostalgii, te najulubione wasze, ukochane. Za chwilę Tina Turner, Look Me in the Heart, skalowie prześliczna wiolonczelistka. Piątkowe popołudnie to coś, co wszyscy lubimy, zwłaszcza w czerwcowy, nieco przedłużony dla niektórych weekend. Przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie nieustająco. Proszę zostać z nami.
1: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Delikatesy Market Point. Pomidor malinowy 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów krasny staw, 1,99 za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

Narodowej, prześliczna wiolonczelistka na antenie Radia Plus, a już wkrótce na naszej antenie prześliczne wasze ogrody znów będą nas cieszyć i radować nasze oczy. Od poniedziałku wracamy do naszego zielonego zakątka, wasza ulubiona zabawa, w której przedstawiacie swoje zielone zakątki. Czasem to jest mały kącik gdzieś w biurze, czasem jest to wielki taras, czasem wspaniały ogród, a czasem po prostu jakiś kawałeczek parapetu i będzie szansa znów się pochwalić i znów zdobyć cudowną nagrodę na antenie Radia Plus. No i przede wszystkim zachwyt w naszych oczach i pochwałę od nas na antenie Radia Plus. Na naszej stronie internetowej już wkrótce specjalna zakładka Twój zielony zakątek. A za chwilę zielono mi, nie, ale prawie, bo Urszula, dmuchawce, latawce, wiatr, wcześniej między innymi Be Lofty i Sweet Harmony.

0: Urszula i dmucha w celacawce wiatr na antenie Radia Plus. Pamiętam jak dziś wakacje u babci w Wołowie, taka mała miejscowość na Dolnym Śląsku, skąd pochodzi Mirosław Hermaszewski zresztą. I do dziś tam samolot jest taki, jak się wjeżdża, na pamiątkę. Taki pomnik, rodzaj pomnika. No i wtedy te wakacje u babci, babcia odżywiała, kawałek chleba ze smalcem zawsze z okna zrzuciła, bo przecież nie było czasu, żeby pójść przekrosić coś w domu. No i wszyscy słuchali wtedy tej piosenki Urszula, dmucha w celatawce wiatr i wszyscy chcieli mieć taką zwiewną sukienkę z tetry, się wtedy szyło. No, takie czasy były. Wspomnienia z nutą nostalgii na antenie Radia Plus, za chwilę ABBA, Gimme Gimme Gimme, będzie też Alan Parsons Project z piosenką Eye in the Sky.
1: Reklama.
2: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: Klimatyzacja? Dobór urządzenia? Sprawdzenie kosztów? Ekipa montażowa? Tyle wyborów naraz.
7: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
6: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
8: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Reklama.

0: I in the Sky na antenie Radia Plus przeboje z nutą nostalgii, a za 3 minuty najnowsze wiadomości warto posłuchać. Zbliża się godzina 18.
1: Reklama.
2: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schab na soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
1: Reklama.

Minęła godzina 18, to jest Radio Plus, to są Przeboje z Nutą Nostalgii. Kasia Kozimor, witam, zapraszam do 20. Proszę ten czas spędzić z Przebojami z Nutą Nostalgii, bo już za chwilę Ace of Base, All That She Wants, Anna Jantar, tyle słońca w całym mieście. No i szukamy tego słońca przez te czerwcowe weekend cały czas. A teraz Lionel Richie, Say You, Say Me.

0: Majów-Sztowicz, stan pogody. A za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. Patrick Swayze też o pogodzie trochę, bo She's Like the Wind. Będzie też George Harrison, Got My Mind Set on You. Przeboje z nutą nostalgii w czerwcowy, no już można śmiało mówić, wieczór na antenie Radia Plus. Piątek, dzisiaj piąty dzień czerwca.
1: Reklama.
2: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Delikatesy Market Point. Pomidor malinowy 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów krasny staw, 1,99 za sztukę z kartą Market Point. Makaron Rubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
7: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko, od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas! Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy!
8: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

0: George Harrison, Cut My Mind, set on new na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii, a za chwilę Goombay Dance Band, Sound of Jamaica, będzie Pime, ta sama chwila. No właśnie, są chwile, o których nie myśleliśmy, że się przytrafią. Myślę tu o jutrzejszym finale Rolanda Garrosa, w którym zagra Maja Chwalińska. Trzymamy mocno kciuki i bardzo cieszymy się za sukces już osiągnięty. Bardzo, bardzo mocno będziemy jej jutro kibicować. Baim, ta sama chwila, za chwilę, a potem Rod Stewart, I Think I'm Sexy. Ale wcześniej, zanim będziemy kibicować Maji Chwalińskiej, to przypominam, od 9 do 12 na żywo na antenie Radia Plus nasza transmisja z Opola. Będziemy opowiadać o tym, co dzieje się w Opolu. Oczywiście kulisy festiwalu, na którym są Marek Sierocki i Janek Pasterski.
1: I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: Die I Think I'm Sexy, Rod Stewart na antenie Radia Plus i przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę Leonard Cohen. To będzie piękna piosenka, aleluja. A potem jeszcze piękniej, bo pojawi się U2 i I still haven't found what I'm looking for. Chociaż tutaj nie ma co stopniować, bo wszystkie przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus mają coś w sobie, prawda? Posłuchajmy wspólnie.
1: Reklama. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smak i bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
1: Reklama.

I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.

0: I still haven't found what I'm looking for w Radio Plus. I to z płyty niezapomnianej Joshua Tree. A za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Za 3 minuty będzie 19.
1: Reklama. Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
2: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

German Jackson, Piazzadora, When the Rain Begins to Fall na antenie Radia Plus otwiera tę godzinę przebojów z nutą nostalgii. No, rzeczywiście, piosenka trochę deszczowa, bo czerwiec ma być wyjątkowo deszczowy, natomiast lipiec i sierpień, no to już całkowita, fantastyczna, wakacyjna aura. I niech tak będzie. A za chwilę jeszcze Krzysztof Krawczyk, byle było tak.

0: Kaja i Goran Bregowicz, śpi, kochanie, śpi, nie ma co spać, bo po 20 na naszej antenie prywatka jest szansa posiedzieć troszkę dłużej w piątkowy wieczór i posłuchać wspaniałych przebojów do tańca. Na za chwilę Chris de Burgh, Lady in Red, Natalii Imbruglia-Thorn w najbliższym czasie na antenie Radia Plus. Proszę zostać z nami w piątkowy wieczór 5 czerwca.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
5: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
6: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
4: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
7: Delikatesy Market Point. Pomidor malinowy 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów, krasny staw, 1,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Makaron Rubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
8: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
1: Reklama.

Natalii Imbruglia, czyli jeszcze jedna sąsiadka, bo Kylie Minogue, Jeffana tonowana właśnie w tym serialu najpierw się w Australii pojawiła, a potem dopiero zaśpiewała ten właśnie cover Torn i tak rozpoczęła się jej muzyczna kariera. Może nie oszałamiająca, ale ten utwór to jest po prostu creme de la creme. Za chwilę Animals, House of the Rising Sun, Edyta Geppert, Kocham Cię Życie i Crowded House, Don't Dream It's Over, Radio Plus.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over na antenie Radia Plus. Jak domek jest, że tak powiem, przeludniony, no to warto wyjść gdzieś na spacer. Do zieleni nas ciągnie. Nie tylko w weekend, ale również ciągnie nas do tego, żeby mieć zielono wokół siebie i nasz zielony zakątek. Ta zabawa powraca już w przyszłym tygodniu. Startujemy od poniedziałku. Gorąco zachęcam, by być z nami i bawić się, przedstawiając nam swoje ulubione zielone zakątki na stronie internetowej www.radioplus.pl. Znajdziecie specjalną zakładkę. Chyba więcej nie trzeba mówić, bo to zabawa, którą bardzo lubicie i na którą bardzo zawsze czekacie. Za chwilę na naszej antenie Samantha Fox i Touch Me.
1: Reklama. W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Reklama.

Już za chwilę 20 na antenie Radia Plus, więc rozpoczniemy prywatkę. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie i znikam na trochę dłużej na urlop, ale po urlopie mam nadzieję z Tomkiem Walszczykiem znowu w duecie będziemy was budzić o poranku. A tymczasem życzę bardzo udanego weekendu z Radiem Plus. Do usłyszenia.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Marek Sierocki, trwa długi weekend na antenie Radia Plus. Dziś oczywiście prywatkowo, a dzisiejsze spotkanie zaczynamy w klimatach Italo Disco. Na początek trio Scotchy Pictures, potem Gazebo a Like Chopin, no i wreszcie kolejna wielka gwiazda Italo Disco, Ken Laszlo i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

To był Gazebo i Masterpiece, a już za chwilę grupa Joy, Touch by Touch, Monte Cristo, Lady Valentine, a także Magazine 60 w piosence Pancho Villa.

To była grupa Magazine 60, przed nami zespół Silent Circle, Touch in the Night, potem duet Modern Talking, Jet Airliner, a także trio Bad Boys Blue w nagraniu Kiss You All Over Baby.

Za nami trio Bad Boys Blue, a przed nami holenderski duet Fantastic i ich słynny hit Costa Blanca. Potem Rick Fellini, Welcome to Rimini, a także duet Rigueira i Vamos a la Playa.

był duet Rigueira i Vamos a la Playa, za chwilę Madonna, Holiday, a także MC Michael G i DJ Swen w nagraniu Holiday Rap. Będzie też grupa Break Machine w nagraniu Street Dance.

To była Martika, I Feel the Earth Move, a już za chwilę rock'n'rollowo grupa Queen, Crazy Little Thing Called Love, potem Billy Idol, White Wedding, a także Electric Light Orchestra w nagraniu Rock'n'Roll is King.

To był Kenny Loggins, teraz duet Hall & Oates i Man Eater, potem Pointer Sisters, I'm So Excited, będzie też Phil Collins w piosence You Can't Hurry Love i rock'n'rollowe klimaty w wykonaniu grupy Status Quo.

To były rock'n'rollowe klimaty zespołu Status Quo, a już za chwilę kołyszące rytmy reggae. Sasha, I Feel Lonely, Peter Andre, Mysterious Girls, a także Pursuit Wilson w piosence Raising My Family. Będzie też Lutricia McNeil w utworze Stranded.

To była grupa Bonnie and Dreadlock Holiday z repertuaru grupy 10CC, a już za chwilę Erasure, Ola Moore, potem Liza Minnelli, Losing My Mind, a także Patrick Cowley, Technological World.

Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.

ましょう。

był austriacki wokalista, kompozytor, a także klawiszowiec Peter Schilling, a już za chwilę Ivan i Fotonovela, a potem grupa Magazine 60 w nagraniu Rendezvous sur la Costa del Sol. Będzie też grupa Avalanche w nagraniu Johnny Johnny Come Home. Radio.

To była grupa Blue System i historia, przed nami klimaty disco z końca lat 70. ubiegłego wieku. Na początek grupa Kool & The Gang czy Hot, potem piosenki z filmu Gorączka sobotniej nocy, Tavares More Than a Woman, Bee Gees Night Fever, a także Yvonne Elliman i If I Can't Have You.

Śpiewał Barry White, teraz grupa Case and the Sunshine Band i That's the Way I Like It. Potem Andrea True Connection, What's Your Name, What's Your Number i na koniec ponownie grupa Kool & The Gang, przeboju Fresh.